Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

dywanie. Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

0: chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
1: Ja widzę.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

upadnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

kawałek do reklamy. Ty się wierzysz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryzka w bistro.

0: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
2: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
3: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
4: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
5: Dzień dobry, dzień dobry. Jeśli wydawało wam się, że skoro zbliża się już połowa września, to nie będziemy wspominali tego, że dzieci niedawno wróciły do szkoły, to jesteście w ogromnym błędzie, bo otóż ja, Aga Wiśniewska, która kłania się wam nisko i zaprasza na nowy odcinek magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna, właśnie zaplanowałam sobie na dzisiaj rozmowę z panią kurator oświaty naszego województwa o tym, co się w szkołach w tym roku zmieniło. Ale właśnie, jak się okazuje, to się zmienia tak naprawdę bardziej dla rodziców i dla nauczycieli, a wcale nie tak bardzo dla dzieciaków, bo przecież one wcale nie mają świadomości tego, co było wcześniej. Więc idąc do szkoły czy do kolejnej klasy, to po prostu wszystko jest dla nich nowe. I właśnie rozmowa dotycząca tego, jak ten nowy rok szkolny w województwie warmińsko-mazurskim, z uwzględnieniem oczywiście też Olsztyna, wyglądały, ilu mamy uczniów, ilu nauczycieli wciąż jeszcze brakuje, które przedmioty możemy kojarzyć, a które wracają znowu do planów lekcji. O tym wszystkim będzie nam opowiadała nasza gościni, której już teraz oddaję głos.
6: Jolanta Skrzypczyńska, warmińsko-mazurski kurator oświaty.
5: Właśnie, rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Jak to będzie wyglądało w tym roku? Bo też troszeczkę zmian było. Te dzieci muszą się przygotować na niektóre rzeczy dodatkowo.
6: Właśnie, zawsze mnie to tak trochę bawi, jak mówicie, dzieci się muszą przygotować. bo dzieci tak naprawdę przyszły albo do pierwszej klasy, czyli jest to dla nich zupełna nowość, albo przyszły do klasy programowo wyższej, czyli też wszystkiego uczą się nowego. Na pewno musiały się przygotować szkoły, nauczyciele. Oczywiście jest trochę tych nowości, jeżeli by tak w ogóle ogólnie z perspektywy na szkołę spojrzeć, ponieważ bardziej szkoła jest dostosowywana do zmieniających się warunków w świecie, w otoczeniu. Więc trzeba dzieci uczyć higieny cyfrowej, odróżniania faktów od opinii. I to nie mówię, że zaraz w pierwszej klasie, ale po prostu na poszczególnych etapach trzeba o tym rozmawiać, trzeba na to zwrócić uwagę, żeby dzieci myślały, żeby posiadały umiejętność praktycznego wykorzystania swoich, no nawet zdolności. Czy na przykład dzisiaj przeszycie guzika graniczy z cudem, prawda? A na zajęciach praktyczno-technicznych uczniowie będą uczyli się tej umiejętności. Więc szkoła na pewno zmienia się pod tym kątem, żeby młodzież była bardziej przygotowana do życia, była bardziej samodzielna i przede wszystkim myślała.
5: Państwo też przypominacie cały czas o tym, żeby dzieci i ich rodzice zadbali o ich bezpieczeństwo. To jest nasza wspólna idea.
6: Tak. Chodzi o to, żeby dzieci bezpiecznie docierały do szkoły, żeby w niej były zaopiekowane, czyli też, żeby były warunki bezpieczeństwa spełnione, bo to, że się dziecko przewróci, to ja mi się wydaje, nie zrobi sobie krzywdy, otrze na skórek, to się nic wielkiego nie dzieje, ponieważ w życiu nie ma samych tylko przyjemności. Czasami są trudne sytuacje i w tych trudnych sytuacjach też sobie muszą radzić. Niemniej, my jako dorośli musimy zrobić wszystko, żeby warunki bezpieczeństwa zapewnić. I uczyć dzieci korzystać oczywiście z tego. No i temu służy ta dzisiaj pierwsza lekcja w klasie pierwszej bezpiecznej drogi do szkoły.
7: Tym razem dzieci nie będą na przerwach ani na lekcjach wyciągały telefonów.
6: Tak, i to można by powiedzieć, że dla dzieci się zmieni w szkole podstawowej, ponieważ jest zakaz używania telefonów na przerwach. Na przerwach, bo dla mnie na lekcji to było zawsze jakby logiczne, no bo lekcja nie jest po to, żeby siedzieć w telefonie. A na przerwach rzeczywiście dzieci korzystały. A chodzi też o to, żeby ze sobą rozmawiały, nawiązywały relacje i no, mamy nadzieję, zresztą wszyscy dorośli, że właśnie ten czas, przynajmniej do południa, bez telefonu, przyniesie tylko korzyści. W ubiegłym roku już w szkołach naszego województwa, w wielu szkołach były przyjęte rozwiązania, które pozwalały, zabraniały dzieciom skorzystania z telefonów. No bardziej to było pod kątem może lekcji, nie? Więc na razie o przerwach jeszcze nie mam takiej informacji. Wiem, że jak z radami rodziców były rozmowy, czy gdzieś się spotykałam, to oczywiście rodzice byli za tym, żeby był taki zakaz. Szkoła na pewno, no bo też nauczyciele widzą i woleliby, żeby uczniowie właśnie ze sobą się rozmawiali ze sobą, a nie siedzą obok i rozmawiają przez komórkę, nie? Więc dążymy do tego, żeby jednak wrócić do tego świata realnego i trzeba, no, zacząć od szkoły. To jest kolejny temat, który tak trochę mnie zadziwia, bo sama kiedyś mieszkałam w internacie, ja wiem, że to było dawno, ale zawsze był układany jadłospis, zawsze była liczona kaloryczność i jakby zwracało się na uwagę na to, co na tym talerzu jest. Teraz no, robi się to samo, myślę, że robi się to od lat. To, że ryba jeden raz w tygodniu, to ja całe życie to słyszałam, żeby takie po prostu zasady diety stosować, więc jakby trochę jestem zdziwiona, że to budzi taki nawet opór, bo są tacy, którzy komentują, że jak to ktoś będzie mówił, co ma jeść jego dziecko. No ja myślę, że nic dziecko złego w tym posiłku nie będzie miało, więc też chodzi o przyzwyczajenie, żeby dzieci jadły więcej warzyw, więcej owoców. No a tego się uczymy od początku swojego życia. I ja też wiem, że małe dzieci grymaszą, bo one nie chcą tam czegoś jeść. Kiedyś nie bardzo była taka możliwość, że czegoś nie zjem. Po prostu było, produkty nie były tak bardzo dostępne niektóre. W związku z tym, no albo zjadłeś, a jak nie zjadłeś, no to już twoja strata, tak? Ale też było inne podejście do rodziców. Dzisiaj rodzic trochę się jakby boi, że jak dziecko nie zje przez 2 godziny, to już będzie coś mu się stanie. Więc nawet wmuszane jest dzieciom. Jestem świadkiem po prostu nawet w rodzinie takich sytuacji. Dlatego uważam, że tutaj jakby nie ma nic złego, bo przecież znowu ktoś o to dba, jest jakiś dietetyk, tak? Ktoś, kto liczy, sprawdza kalorie, czy ta żywność jest zdrowa, jeżeli jest w ogóle taka dostępna, zupełnie zdrowa, prawda? Więc wiem, że to będzie i ja w tym nie postrzegam niczego złego.
7: Ilu uczniów rozpoczęło w tym roku naukę szkolną?
6: 219 tysięcy, w tym w klasach pierwszych szkoły podstawowej o 5 tysięcy mniej niż w roku ubiegłym. Jeżeli chcecie panie zapytać o niż, to właśnie on się tam pokazuje. No bo w klasach pierwszych, bo tu w rocznikach starszych to jeszcze tam było kiedyś 1,5 rocznika przez 2 lata, więc gdzieś tam taka górka przy rekrutacji do szkół, czy później jak przechodzą na studia, jeszcze gdzieś tam się pojawiała. Natomiast generalnie takie prognozy demograficzne pokazują bardzo duży spadek. I właśnie w tym roku tak specjalnie policzyłam, żeby zobaczyć, jak to wygląda. No i właśnie wygląda to tak, że 5 tysięcy to jest dużo, nie?
8: To raczej miasto, czy właśnie?
6: Województwo. Województwo. W całym województwie jest o 5 tysięcy mniej dzieci, ale to wiecie, to jest 50 szkół 100-osobowych, nie? To jest wszystkich uczniów, pierwszaków około 12 tysięcy. Dokładnie w szczegółach tam po przecinku ile, to nie pamiętam, ale właśnie różnicę wiem, bo tam było powyżej 13, to jest powyżej 12 i także 5 tysięcy różnicy, ale około 12 tysięcy. Każdy nowy rok jest wyzwaniem, bo trzeba zorganizować go tak, żeby właśnie było bezpiecznie, żeby uczniowie mogli uczyć się, rozwijać swoje pasje i swoje zainteresowania, no bo to tak naprawdę ich życie, tak? Oni się przygotowują do dorosłości. I ja uważam, że w szkole to każdy dzień jest wyzwaniem, ale też nie uważam, że jest koniec świata z jakiegoś powodu, ponieważ trudne sytuacje trzeba po prostu rozwiązywać. I nauczyciele, ja wierzę w moich nauczycieli, są też przygotowani do tego, żeby takie wyzwania podejmować, więc na pewno sobie poradzą, jeżeli się będzie coś działo takiego no, stresującego czy coś niewłaściwego. Oczywiście też wspieranie młodzieży, która ma dużo tych problemów takich egzystencjalnych, ja je nazywam, no, tam psychologiczne, psychiczne, w sensie takim, że sobie nie radzą z otaczającą rzeczywistością. Trochę myślę, że my ich tak bardzo roztaczając parasole ochronne, nie przygotowujemy do tego, żeby sobie poradzić z hejtem. Z hejtem pewnie najtrudniej, bo tym bardziej, że on się dzieje najczęściej w internecie, i trudno dyskutować z kimś. Właśnie nie powinno się w ogóle wchodzić w dyskusję i nie odpowiadać na to. Niemniej też właśnie młodzież się, uczniowie młodzi od najmłodszych lat się powinni uczyć z tym radzić i to też jest na pewno wyzwanie. Na dzień 19 chyba sierpnia to było brakujących 499 nauczycieli. Tyle było zgłoszeń w systemie informacji oświatowej przez dyrektorów, ale to się zmieniło. Nie wiem, jak jest na dzień dzisiejszy, bo to jest ciągle taka ruchoma sytuacja, bo ja ciągle wydawałam jeszcze i jeszcze wydaję zezwolenia na zatrudnienie nauczycieli nieposiadających kwalifikacji. Czyli na przykład skończył Politechnika, chcę uczyć matematyki. No to jest bardzo pokrewny przedmiot, więc można. Czy nie ma uprawnień pedagogicznych, czyli nie ma dokumentu, który o tym świadczy, że może pracować z młodzieżą, ale podejmuje już takie studia podyplomowe lub kurs i wtedy oczywiście no, w wyjątkowej sytuacji wyrażamy zgodę na to, żeby taki nauczyciel pracował. No, dyrektor go oczywiście obserwuje i widzi, czy robi to dobrze, czy źle, ale rzeczywiście brakuje nam matematyków, nauczycieli przedmiotów ścisłych, ale nie jest to skala taka, że szkoły pojedyncze prawdopodobnie mogą jeszcze nie mieć. Ale jak nawet byłam na inauguracji roku, czy spotykałam się w innych szkołach, to dyrektorzy mówili, że jakoś sobie radzą, ponieważ też zatrudniają nauczycieli emerytów, czy młodzi emeryci, którzy odeszli na emeryturę, jeszcze chcą pracować, więc wspierają szkoły. Są też młodzi nauczyciele, co mnie bardzo cieszy, bo przychodzą tacy, którzy są pasjonatami i jednak decydują się pracę podjąć. I bardzo im za to dziękuję, bo to fajny zawód. 5000 uczniów, a 500 nauczycieli brakowało 19 sierpnia. Dziś tak zmieniło się, bo to jest właściwie koniec sierpnia, to jest bardzo taka dynamiczna sytuacja, w której codziennie ileś tam wydajemy tych zgód lub znajdują się nauczyciele, no bo też tak jest, że są i fachowcy, prawda? Przyjeżdżają, przeprowadzają się ludzie. Dzisiaj taka myślę, że przemieszczanie się ludzi jest większe, nie? Że zmieniają miejsce zamieszkania, zmieniają pracę, czy mąż zmienia, czy żona i wtedy małżonek przychodzi, szuka pracy w szkole i znajduje. Jeszcze 31 mówiłam, że wszystko gra. Że jedna szkoła w Olsztynie tylko jeszcze nie ma skończonej termomodernizacji, więc na kolejne pół roku zostaje poza. No ale już wiem, że szkoła we Wrzesinie została niedopuszczona do użytku przez inspektora nadzoru budowlanego. Stało się to 31 po południu, więc z tego co wiem, rozpoczęcie roku mieli uczniowie w sąsiedniej sali, czyli już nie w szkole. Mają dni dyrektorskie, bo dyrektor dysponuje takimi dniami, które może no, użyć w sytuacji właśnie takiej kryzysowej. Od poniedziałku, czyli od 7 do 18 będą uczyli się zdalnie, natomiast 19 wracają do szkoły. Ale do szkoły, no tak, w innym miejscu. Tak optymistycznie to zabrzmiało, nie? Do szkoły we Wrzesinie wrócą dopiero po dokonaniu remontu, więc myślę, że nie wcześniej niż do końca roku. Będą dzieci uczyły się w szkole w Jonkowie. Rozmawiałam z panem wójtem, który właśnie przedstawił mi cały ten proces. Zabezpieczone są dzieci w przedszkolu, które też teraz mówi, że rodzice jakby rozumieli sytuację i wzięli dni opieki. A od poniedziałku przedszkola już ruszają, no też w Jonkowie, nie? Więc dzieci będą dowożone. Jest wszystko zorganizowane. Wydaje mi się, że naprawdę stanęli na wysokości zadania i pani dyrektor, i organ prowadzący. No, bo sytuacja jest trudna. No, kiedyś nam się spaliła szkoła w Szkotowie. I też trzeba było zadziałać, prawda? Też przenieśli się do innej szkoły, już trzeci rok są w innym budynku, innej szkoły w Rogóżu. No i tutaj jest podobna sytuacja, więc no tak się czasami dzieje, prawda? Życie nam niespodzianki. Te wyzwania, o które pani pytała, to one same przyjdą. Na razie nie wiem jeszcze jakie, ale jedno już mamy, bo to no tak trochę mnie zasmuciło, bo wiem, że to fajna szkoła, ładna i taka przygotowana była. No, ale okazało się, że jest pęknięcie na styku szkoły z budynkiem dobudowanym. No i żeby nie ryzykować tego bezpieczeństwa dzieci, podjęto taką decyzję.
5: A o tych różnych wyzwaniach związanych z nowym rokiem szkolnym na Warmii i Mazurach w powiecie olsztyńskim skądinąd także i w Olsztynie samym w sobie opowiadała nam kurator oświaty na województwo warmińsko-mazurskie Jolanta Skrzypczyńska. I Teraz to już wszystko, co odnośnie szkoły dla Was przygotowałam, ale jeszcze troszeczkę będziemy do tych tematów na naszej antenie wracali, a to dlatego, że policjanci też przygotowali coś w związku z nowym rokiem szkolnym. To nie jest nic nowego, bo ta akcja jest w zasadzie kontynuowana, a chodzi dokładnie o akcję pod tytułem Bezpieczna droga do szkoły. I właśnie o tym, jak zachować bezpieczeństwo zarówno jako uczeń, jak i rodzic odwożący czy odprowadzający dziecko do szkoły, o tym będziemy sobie jeszcze na naszej antenie niebawem rozmawiać, ale nie teraz. Teraz zapraszam Was na krótką przerwę.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
9: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
10: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
11: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
5: Aga Wiśniewska, dzień dobry. Słuchacie magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna, w którym tym razem będziemy poruszali dwa tematy. Jeden z nich będzie związany wciąż z wakacjami, które z rozrzewnieniem wspominamy, choć pogoda w Olsztynie wciąż dopisuje i przywołuje te miłe, ciepłe, a momentami nawet gorące wspomnienia związane z lipcem i sierpniem. I właśnie podsumowanie wakacji już za chwilę przedstawi na naszej antenie zastępca naczelnika Wydziału Prewencji i Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, podinspektor Ewa Szczepanek.
12: Nauczeni doświadczeniem lat poprzednich, jak również bazując na identyfikowanych co rusz to nowych zagrożeniach, które mogą dotykać dzieci i młodzież, warmińsko-mazurscy funkcjonariusze służby prewencyjnej podejmują aktywność prewencyjną właśnie już na długo przed rozpoczęciem wakacji. Już od maja podejmujemy działalność profilaktyczną ukierunkowaną na spotkania z dziećmi i młodzieżą szkolną, ale również z ich rodzicami. Przykładem takiej aktywności profilaktycznej niech będzie rokrocznie odbywający się event w postaci wojewódzkiej inauguracji bezpieczeństwa ukierunkowanego na wakacje. W tym roku ta akcja nazywała się Kręć mi bezpieczeństwo w lecie i miała miejsce w Szczytnie. Pan komendant wojewódzki policji w Olsztynie do inauguracji wojewódzkich zawsze zaprasza pana wojewodę warmińsko-mazurskiego, komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, panią kurator oświaty, jak również przedstawicieli wszystkich tych podmiotów, dla których mianownikiem wspólnym jest bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Jeżeli chodzi o działalność prewencyjno-profilaktyczną, szanowni państwo, to w okresie przed wakacjami i w wakacje przeprowadziliśmy ponad 4000 kontroli niestrzeżonych kąpielisk, tak zwanych dzikich kąpielisk, i na pewno ta aktywność funkcjonariuszy doprowadziła do tego, że podczas wakacji odnotowaliśmy mniejszą liczbę ujawnionych utonięć. W tym roku odnotowaliśmy 12 takich przypadków. W zeszłym roku w porównywalnym okresie było tych przypadków 17, to jest o 5 mniej. Za każdą tą liczbą, tak samo jak w przypadku wypadku drogowego, stoi konkretna osoba i tragedia bliskich, ale wiemy, że im więcej będziemy, im częściej będziemy edukować młodych ludzi, ludzi dorosłych również, przypominać o tym, ażeby podejmowali rozważne aktywności podczas wypoczynku i rekreacji nad wodą, to tych utonięć będzie jeszcze mniej. Kolejną rzeczą, na którą naszą aktywność ukierunkowaliśmy, szanowni państwo, to oczywiście zorganizowany wypoczynek dzieci i młodzieży. Na terenie Warmii i Mazur zarejestrowanych było ponad około 1500 form zorganizowanych wypoczynku, w tym ponad 130 to były obozy harcerskie pod namiotami. Łączną liczbę uczestników obozów harcerskich pod namiotami określamy jako prawie 12 tysięcy osób. Warunki atmosferyczne, które również te dotkliwe, które nie ominęły Warmii i Mazur, spowodowały, że komendanci obozów, organizatorzy tych wypoczynków pod gołym niebem podjęli w 12 przypadkach decyzję o ewakuacji uczestników z bezpiecznym ich powrotem do miejsca biwakowania. Na szczęście w każdym z tych przypadków nikomu nic się nie stało. Co istotne jeszcze, szanowni państwo, na co chciałabym zwrócić uwagę, to ta aktywność policjantów prewencyjnych, służby dzielnicowych, ale też policjantów ruchu drogowego, którzy wspomagają nas przy nadzorze nad bezpiecznym wypoczynkiem. To prawie 500 kontroli miejsc wypoczynku, które przeprowadziliśmy, przyczyniło się, jak sądzę, do takiego zintensyfikowania formy edukacji młodych ludzi na przyszłość, żeby nie tylko oni posiadali taką wiedzę, ale żeby przekazywali zasady bezpiecznego zachowania i wypoczynku swoim kolegom i koleżankom.
5: Wakacje na Warmii i Mazurach z uwzględnieniem Olsztyna podsumowywała nam zastępca naczelnika Wydziału Prewencji i Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, podinspektor Ewa Szczepanek. A teraz, skoro już podsumowaliśmy sobie to, co było, to chciałabym, żebyśmy wspólnie zajęli się tym, co będzie. A będzie się działo bardzo dużo i będzie bardzo, bardzo muzycznie, bo jakże mogłoby być inaczej w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej, która rozpoczyna 81. sezon. I właśnie o tym, czego mniej więcej możemy się spodziewać, opowie nam między innymi dyrektor artystyczny Filharmonii Aleksander Iradian.
13: Ruszamy światy. Ja myślę, że to jest bardzo prosto. Muzyka ruszy nas, porusza nas. Muzyka jest najabstraktniejsza forma. Ja nie wiem, jeżeli to jest popularne. Tak. Ale ona ma wpływ na nasz stan emocjonalny. I dlatego to była nie moja propozycja, to była propozycja Janusza Cieplińskiego, bo on zna polski trochę lepiej niż ja. I zaproponował takie hasło. Ale w tym sezonie ja spróbuję zrobić taką atmosferę, gdzie nasza publiczność jest w domu. I wszyscy są unified, jak to powiedzieć, połączeni i niezależno od muzyki, od tego, jaka muzyka będzie wykonana. Ja polecam wszystkie koncerty, bo pracowaliśmy bardzo dużo nad koncertami, nad programami i każdy koncert będzie bardzo wyjątkowy. Ja mam takie uczucie, że dzisiaj człowiek potrzebuje muzyki współczesnej, bo muzyka współczesna albo muzyka, która była napisana nie tak dawno, ona corresponds, how to say it?
14: Koresponduje?
13: To jest łatwo, okej. Okay. Koresponduje naszemu stanu, który mamy dzisiaj, który mamy w tym roku, który mamy w ostatnie 4 roku. I ta muzyka nie jest straszna, ta muzyka nie jest zła. Ona jest po prostu współczesna, jak współczesna contemporary writing. I dlatego muzyka klasyczna i muzyka współczesna, oni są połączone bardzo dobrze. Bo to jest ten the beginning, początek tej muzyki. I teraz ty słyszysz już rezultat, wynik tej muzyki. Bo ja mam takie uczucie, że młodsi melomani są tak otwarte do muzyki współczesnej. Ja sam zaprosiłem tutaj kilka ludzi, których poznałem na Starym Mieście. Oni przyszli i byli szokowani, ale nie złe szokowani. Byli szokowani, że o, muzyka mogła być taka. I powiedziałem, tak, muzyka mogła być taka. I stąd zaczęła taka relacja pomiędzy nami i ludźmi, którzy rozumieją tę muzykę. 24 kwietnia będziemy mieć duże wydarzenie. Pracujemy teraz nad szczegółami tego wydarzenia, bo to będzie tak największe wydarzenie, które Olsztyn jeszcze nie widział. Nie widzę. Maler druga nie będzie takie duże wydarzenie. Dokładnie. Muzyka będzie nowa. Tancerzy będzie. Oj, ja powiedział, tancerzy będą nowy, tak. No ja powiem, 100 tancerzy będą na scenie i 120 osób orkiestra. I to będzie taki duży show na skali, które oczywiście nie widział, i będzie skala otwarcie gier olimpijskich.
5: O różnych niespodziankach opowiadał nam dyrektor artystyczny Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej Aleksander Iradian, a trochę bardziej w szczegółach i o tym, jakie nowości jeszcze pojawią się w tegorocznym repertuarze 81. sezonu artystycznego w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej, opowie jej dyrektor generalny Janusz Ciepliński.
15: Organy jako instrument piszczałkowy u nas się pojawią, budowa, ich montaż tak naprawdę, bo one są budowane już od 2 lat, ale ich montaż tutaj rozpocznie się tuż po zakończeniu sezonu, który za chwilkę zainaugurujemy, więc jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to pod koniec roku 2027 nasza publiczność usłyszy jeden z najnowocześniejszych instrumentów w Polsce. W ten sposób też chcemy oddać hołd naszemu patronowi Feliksowi Nowowiejskiemu, który właśnie w tymże roku będzie obchodzić 150. rocznicę swoich urodzin. Będziemy oczywiście jak zawsze pamiętać o twórczości naszego patrona. Będziemy wykonywali jego muzykę oratoryjną, jeśli to się uda. Zawsze jest ten znak zapytania. Wspólnie z władzami miasta i gminy Barczewo

0: Państwo być może wiecie, bardzo wielu tych oklaskiwanych wykonawców, kompozytorów jazzowych to są ludzie, którzy mają klasyczny warsztat, skończyli klasyczne akademie muzyczne, grali, czy mieli doświadczenie muzyki klasycznej. Ja się z tego bardzo cieszę, bo takich artystów będzie u nas sporo. Zaczniemy od koncertu naszej orkiestry jazzowej, no i legendy muzyki rozrywkowej, dla nas również jazzowej, Andrzeja Dąbrowskiego, więc myślę, że to samo w sobie będzie wyjątkowym wydarzeniem. No i zachęceni trochę drugą symfonią Mahlera, chcemy powrócić do Urani. Tym razem już nie tylko koncert, ale spektakl, spektakularny spektakl baletowy Święto Wiosny Igora Strawińskiego, a więc utwór z początku XX wieku, od którego tak naprawdę zaczęła się awangarda w Europie. Wybitni choreografowie, reżyserzy, zarówno profesjonalni tancerze z klasycznych baletów, jak i adepci tutaj naszych olsztyńskich szkół tańca, więc naprawdę będzie się działo. Trzymajcie kciuki, żebym nie zwariował. Edukacja to jest jeden z filarów naszej działalności. Ustawodawca i nasz organizator, samorząd województwa, nie muszą nas do tego namawiać, jak być może widzowie i słuchacze wiedzą, edukacja dzieci to jest coś bardzo bliskie mojemu sercu, także doświadczeniu zawodowemu. W ramach naszych koncertów edukacyjnych, rodzinnych będziemy informować o tym, że o słuch trzeba dbać. Informacje, które słyszymy od lekarzy, są dość zatrważające. Dwudziestokilkulatkowie mają 20-30% ubytki słuchu, coraz gorzej słyszą wysokie tony, a to dlatego najprawdopodobniej, że od 7-8 roku życia dzieci po kilka godzin dziennie mają słuchawki douszne, często bardzo niskiej jakości. No i chodzi o to, żeby prezentując utwory muzyczne trochę uświadamiać, czym jest hałas, który nas otacza, który według Światowej Organizacji Zdrowia jest też zanieczyszczeniem środowiska, więc będziemy mówić nie bądź jak Beethoven i nie ogłuchnij.
1: Jeszcze w kontekście młodzieży o tym festiwalu filmu i muzyki dla nich.
0: To będzie druga edycja. Cieszymy się, że dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego będziemy znowu z naszymi najmłodszymi słuchaczami współtworzyć festiwal, czyli do zaproponowanej, wybranej przez nas muzyki dzieci będą według autorskich scenariuszy tworzyć obrazy. Pomysł się doskonale sprawdził. Tutaj wielki ukłon w stronę pani Magdy Grędzińskiej, która jest takim spiritus movens z tego wydarzenia. Poszło bardzo dobrze, a jestem już podekscytowany tym, co będzie dalej. W ten sposób też trochę budujemy mosty między naszymi słuchaczami i tak jak hasło tego sezonu Poruszamy Światy i ten symbol, czyli astrolabium, chcemy w orbitę naszych działań włączać coraz więcej nowych idei, pomysłów, ale także nowych odbiorców, słuchaczy, widzów, szkoły, NGOs, organizacje biznesowe, media i tak dalej, i tak dalej. Także przy okazji bardzo też dziękuję Państwu, przedstawicielom mediów, że się nami tak szczerze i z entuzjazmem interesujecie, to dla mnie wielki zaszczyt.
2: O istocie działalności Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej, o tym, jak ważną pełni ona funkcję w Olsztynie, ale także i pozostałych częściach naszego regionu, opowie też marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński.
3: Na szczęście moje uczestnictwo i moja kreatywność nie miała udziału tutaj w tworzeniu tego programu. Akurat w tym kontekście muzycznym właśnie dlatego ten program będzie wyjątkowy. A zupełnie poważnie usłyszeliśmy dzisiaj od panów dyrektorów, że ten program jest co najmniej tak dobry jak ten nasz jubiluszowy, związany z 80-leciem naszej instytucji kultury. Jest wiele bardzo ciekawych koncertów. Ma być sporo koncertów z muzyki współczesnej, ale również nie zapominamy o klasyce. Edukacja, czyli wspieranie i budowanie tej wiedzy, tego przyzwyczajenia wśród młodych ludzi do chodzenia do filharmonii i słuchania różnego rodzaju muzyki. Wychodzimy i staramy się wychodzić, co zawsze jest naszym priorytetem do innych miast, regionów, po to, żeby pokazać również potencjał, możliwości artystów Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej, więc będzie to na pewno dobry sezon i bardzo mocno czekamy już na jego rozpoczęcie. Instytucje kultury same się nie finansują, natomiast czujemy swoją misję jako samorządu województwa. Chcemy wspierać. Oczywiście te wskaźniki, te cyfry, które są, wyglądają dobrze, one na pewno poprawiają nam humor, bo widzimy, że ta praca, która jest wykonywana, przynosi swoje efekty. To z całą pewnością powoduje, że Filharmonia będzie mogła pozwolić sobie na więcej, jeśli chodzi o kwestie gości, repertuaru, i to nas niezmiernie cieszy. No zdecydowanie to jest nasza jedyna jednostka tego typu, jeśli chodzi o województwo. Oczywiście mamy orkiestrę kameralną chociażby w Elblągu. Staramy się o tą instytucję dbać, jako każdą inną. Bardzo się cieszę, że chcemy i wychodzimy i chcemy po pierwsze być w całym regionie, być dostępny dla mieszkańców całego regionu, ale również świetne relacje chociażby z miastem Olsztyn. Dzięki temu młodzież z naszych szkół przychodzi, odwiedza Filharmonię. Jesteśmy przekonani, że chociażby kilka procent tych ludzi będzie za jakiś czas należało do klubu.

0: Lumalów.
1: I tym spotkaniem z marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego Marcinem Kuchcińskim kończymy kolejne spotkanie z magazynem reporterów Meloradia z Olsztyna. Za uwagę dziękuję Wam, Aga Wiśniewska, i mówię Wam do usłyszenia.
2: Tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
5: W Olsztynie i w regionie mamy ciepły, ale tu już dzień nieco mglisty poranek, co oznacza dla kierowców gorszą widoczność na drodze. Poza tym płynnie przejedziecie zarówno przez miasto, jak i dojedziecie do centrum Olsztyna głównymi trasami. Na razie nie są zatłoczone, miasto dopiero budzi się do życia.
6: Staliście dzisiaj od razu po pierwszym budziku? Czy była opcja drzemka? Teraz już działamy na 100%, bo jest w 6:30. Podkręcamy tempo w Melo. Waldek Darłak. Dzień dobry, hej!

To już dzisiaj jest nowy dzień, od samego rana dzisiaj mamy środę i dajcie sobie szansę, to bardzo proste, wystarczy zadzwonić teraz pod 321-321-777 i zgarniacie melotorbę. Taki merch mam dla was od samego rana i 3 szoty dokładam, tak na rozgrzewkę, więc dzwońcie jak najszybciej, kto dzisiaj będzie naprawdę szybki, kto zgarnie melotorbę, dzwońcie, może to właśnie dzisiaj jest wasz dzień, sprawdźcie to koniecznie, dzwońcie teraz pod 321-321-777.

0: Take Me Back i Kygo w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Cześć, siemana Łukasz.
1: Witam serdecznie.
0: Cześć. Słuchajcie, Łukasz to jest taki gość, który nie lubi sobie za długo pospać. Zamiast pospać, to lubi wcześniej wstać i co zrobić?
1: A przejechałem sobie dzisiaj przy tej ładnej pogodzie z rana 20 km rowerem.
0: Tu widzicie? No, można. Łukasz, poczekaj, bo doprecyzuję. Ale tak serio, czy tylko ci się śniło, co?
1: Słucham?
0: Tak serio, czy tylko ci się śniło?
1: Nie, tak serio, naprawdę lubię jeździć rowerem, a jeszcze taką piękną pogodę rano, to tym bardziej.
0: Słuchaj, ja też, także fajnie zazdroszczę, a teraz to uwaga przed tobą.
2: Trzy szoty w melo.
0: I trzy szybkie pytania, uwaga, jesień czy zima?
1: Jesień.
0: Przód czy tył?
1: Jeszcze raz.
0: Przód czy tył? Radio w aucie czy online, Łukasz?
1: Radio.
0: W aucie czy online? Dobry wybór.
1: W aucie, oczywiście, że w aucie. Bardzo dużo jeździ autem, także auto.
0: Jak nie jeździ autem, to jeździ rowerem i tu polecam, można słuchać Melo, energii ci wtedy nie zabraknie. No i nie zabraknie ci torby od Melo Radia, bo właśnie taki merch dzisiaj zgarniasz, już pakujemy, już wysyłamy i trzymamy kciuki za fajny dzień. Trzymaj się, Łukasz.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Podkręcamy tempo od rana w Melo Radio. Tak jest u nas. Dużo dobrej, fajnej energii, merch do zgarnięcia i szybkie pytanie. Co u was? Jak tam dzisiaj? Środa się rozkręca. Za 15 minut siódmą już mamy Tame Impala w Melo.

0: Handshakes w Meloradio i Golden. Tak podkręcamy tempo od samego rana. Dzisiaj wypadło na sam środek tygodnia. 9 dzień września. Mamy dla was i dużo energetycznej muzy od samego rana, tak żeby jeszcze lepiej wam się wstawało i działało. Już za chwilę newsy w Meloradio o tym, co istotnego i o czym powinniście wiedzieć z samego rana. No jest jeszcze coś, oczywiście prognoza pogody. Sprawdzimy ją dla was już za chwilę. Teraz na zegarach za 7 minut 7 w Melo.
1: A już o 7 zagramy
0: Shimzai, Fire Fire. Tak od rana podkręcamy tempo i tak wam zagramy, gdy inni będą gadać.
1: Autopromocja.
2: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
3: Zabrali nam lato, proszę pana.
2: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. Adi z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99, już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
9: Zapraszamy już 3 października do Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej na kultową Mamma Mia! Przed nami ponad 2 godziny z zagranymi i zaśpiewanymi na żywo przez artystów teatru Varieté Muza największymi hitami ABBY. Bilety do nabycia jeszcze na portalach kupbilecik.pl i biletyna.pl. Pamiętaj, słynna Mamma Mia już 3 października w Olsztyńskiej Filharmonii. Nie przegap okazji, by na żywo zobaczyć ten najpopularniejszy spektakl muzyczny ostatniej dekady.
10: Na rzeźki poranek... Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana. Tylko z Rossmana.
11: Pan Rębiszewski?
12: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodoglimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
15: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
16: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
1: O reklamie. Meloradio Olsztyn na 95 FM. Pogoda.
11: Słońce wzeszło dziś w Olsztynie o 6 rano, zajdzie o 19.10. Do tego czasu będziecie mieli dużo okazji, by ogrzać się w jego promieniach, a będzie dziś grzało i to mocno. Synoptycy zapowiadają maksymalnie nawet 27 stopni. Chmur będzie niewiele, o opadach nie ma mowy. O chłodę w opale przyniesie nam nieco silniejszy wiatr, ciśnienie. Wczoraj spadało, dziś będzie powoli rosnąć.
17: To są newsy na siódmą. Marcin Sikora. Zapraszam. Minister koordynator służb specjalnych spotkał się z szefem CIA Johnem Radcliffe'em. Spotkanie było zaplanowane i dotyczyło bezpieczeństwa. Coraz więcej pacjentów dostaje SMS-y i maile z ostrzeżeniem, że ich dane medyczne mogły posłużyć oszustom. Sytuacja ma związek z sierpniowym wyciekiem danych z platformy MyDoktor, mówi prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie, dr Dariusz Samborski.
18: Prosimy, aby pacjenci się nie denerwowali. Jest to kolejny element informacyjny.
17: Alerty dostaną też osoby, które są wpisane jako upoważnione do odbioru dokumentacji medycznej. Robert Lewandowski i Leo Messi spotkają się na boisku. To w meczu amerykańskiej MLS. Spotkanie będzie o 2:30 w nocy czasu polskiego. Krótek już w ciepłych krajach. Słynny bocian z warmińsko-mazurskiego przebywa w rejonie Sharm el-Sheikh na półwyspie Synaj.
19: Sponsorem programu jest właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. kuchniawikinga.pl.
0: Ja mam jedno konkretne pytanie. Jak tam idzie wam środa o tej porze? Żeby było jeszcze lepiej, podkręcamy tempo w Meloradiu. I gdy inni gadają, my już gramy. Waldek Darłak, siemanko, jest siódma. Meloradio.

Podkręcamy tempo w Melo Radio od samego rana, dzisiaj w środę. A dziś całkiem usprawiedliwione mogą być dodatkowe minuty spędzone przed lustrem, bo mamy Międzynarodowy Dzień Urody. Wy już wyszykowani od samego rana? Słuchajcie, bo mam pytanie dzisiaj i czekać będę na wasze głosówki. Jak myślicie? Co powinno być większe niż jest? Co powinno być większe niż jest? Jakie pomysły przychodzą wam do głowy, jak słyszycie takie pytanie? Dajcie znać, wbijajcie szybko na meloradio.pl. Czekam na wasze głosówki. Łatwo nagrać i wysłać. Wystarczy nacisnąć tą słuchawkę na samym dole, a wejść na meloradio.pl, najlepiej z komórki. Zobaczcie, jak to działa. Jak jeszcze nigdy nie wysyłaliście do nas głosówki, to dzisiaj jest ten dzień. No to czekam na wasze odpowiedzi. Co powinno być większe niż jest? Oczywiście za te najfajniejsze, najbardziej oryginalne wyślemy wam Melo Merch. Co powinno być większe niż jest? Czekam na głosówki.

Kizo w Melo Radio. Podkręcamy tempo już 18 minut po godzinie 7. Czekamy na wasze głosówki. Co powinno być większe niż jest? Jakie macie pomysły? Co przychodzi wam do głowy tak od razu? No to dajcie znać, wbijajcie na meloradio.pl i wysyłajcie głosówki. Słuchajcie, jest nowy trend. Koniec z życiem na pokaz i perfekcyjnymi fotkami na socialach. To się może wam spodobać. W mediach społecznościowych rośnie popularność trendu kinda chic, który polega na docenianiu zwykłych, małych i często darmowych przyjemności. A wiadomo, za darmo to uczciwa cena. Chodzi o to, żeby bardziej zwracać uwagę na to, co naturalne, proste i zwyczajne. Sporo influencerów, ale też zwykłych ludzi pokazuje, że warto odejść od idealnych fotek wrzucanych do netu i przestać imponować innym. Zamiast tego skupić się na sobie i na tym, co daje nam szczęście. Brzmi dobrze, co? W tym trendzie jest czytanie książek, jakieś zwykłe hobby, spotkanie z kimś dawno niewidzianym, czy choćby po prostu posiedzenie sobie na ławce albo urządzenie pikniku w parku. Chodzi o robienie z pozoru małych rzeczy, które dają nam zadowolenie z samych siebie. Podoba się? No to możecie łatwo przetestować ten trend na sobie. W sumie to niewiele kosztuje. Najlepiej zacznijcie od zaraz. 19 po 7 w Melo.

0: Ile Oxy Rizzles i Lawinia również. Melo, tak podkręcamy tempo i dzisiaj pytam, co powinno być większe niż jest? Sporo różnych propozycji. Na przykład kawa z samego rana, mój balkon, limit na karcie i bagaż podręczny w tanich liniach. To kilka propozycji, ale dominująco, zdecydowanie jest u was coś takiego. Co powinno być większe niż jest?
1: Większa powinna być oczywiście, że wypłata.
2: Wypłata w mojej firmie.
3: Większa powinna być oczywiście wypłata.
4: No oczywiście, że wypłata.
0: Słuchajcie, no dobra, to jeszcze raz pytam. Co powinno być większe niż jest, oprócz wypłaty? Czekam na wasze oryginalne głosówki, czekam merch do zgarnięcia i LMFAO już za chwilę też w Melo Radio. Już 28 po 7.
5: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchnia Wikinga.pl

Reklama. Moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Po reklamie.

0: Filip Akinel i Benji Jaśnie. W Melo Radio podkręcamy tempo. Co powinno być większe niż jest?
1: Myślę, że większe niż jest powinny być moje chęci do pracy.
0: Rozumiem.
2: Trochę większa mogłaby być ziemia. Może doba byłaby wtedy trochę dłuższa.
3: Właśnie jadę z dzieciakami do szkoły. Głośno mi odpowiedzieli, że...
4: Wakacje!
0: To rozumiemy.
5: No oczywiście, że większy powinien być mój głośnik, kiedy słucham Melo Radia.
0: Okej.
6: Okay. Dobro niż zło oraz kura niż jajko.
0: A wy co myślicie? Czekamy na głosówki. Co powinno być większe niż jest? Na meloradio.pl można nagrać.

0: Wszystko sam zadam. My oh my, w Melo Radio najlepszy drop nowych hitów mamy dla was codziennie. Mamy też dużo energetycznej muzy, no i oczywiście newsy, które już za chwilę. Będzie też prognoza pogody i będzie ósma za 8 minut.
1: A już o 8 zagramy
0: Avon i Heart w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo od rana w środę.
1: Autopromocja w poprzednim sezonie.
2: Ej, nowy, skocz po kawę.
3: Dobrze, pani goś, już z mlekiem?
2: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
4: Wróć do mnie.
3: Załatwimy to w inny sposób.
5: Iga, Dudziu, kto złodziej kanapek?
2: Vous verrez maintenant.
1: Będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
2: Iga Dudziuk.
3: Mikołaj Kujawiński. So
1: najlepsze Melo jest tylko u nas.
6: Bo nie warto stać w miejscu.
7: Bo liczy się dobra energia.
6: Bo ciągle dodają coś nowego.
1: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
8: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
9: Codziennie.
10: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
11: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
19: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: 12 września Twierdza Światła w Twierdzy Bojen w Giżycku. Czekają na Was świetlne instalacje, bajkowa polana i świetlni animatorzy. Na scenie Karolina Lizer, Monika Wierzbicka, Martin 126 oraz DJ Skytech, a także wyjątkowy pokaz Phoenix Boy Group, Mad Mike Gitar i Maestro Chives. Światło, lasery, efekty specjalne i cicha pirotechnika. Na wydarzenie zaprasza burmistrz Giżycka Ewa Ostrowska. Więcej na twierdzagiżycko.pl oraz social mediach.
7: O reklamie. Autopromocja.
8: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
9: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
10: i mocno podkręcone tempo.
11: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
9: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
8: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.00.

0: powiatu olsztyńskiego policjanci prowadzili działania Trzeźwość i skontrolowali blisko 4000 kierowców. Czterech z nich było pod wpływem alkoholu. Wszyscy stracili prawo jazdy. A ja przypominam, że we wrześniu trwają wzmożone patrole drogówki i to nie tylko w okolicach szkół i przedszkoli. Przestrzegajcie więc przepisów. Ciepło, ale będzie upalnie. Przed nami kolejny gorący dzień w Olsztynie i w regionie. Temperatura maksymalna może przekroczyć 27 stopni. Do tego chmur dziś będzie raczej niewiele. Padać nie będzie, przynajmniej w ciągu dnia, bo w nocy już się rozpada i to na dobre. Ale póki co cieszymy się latem, słońcem i pięknymi widokami. Wiatr umiarkowany, momentami nieco silniejszy. Ciśnienie w normie.
1: Są newsy na ósmą. Marcin Sikora. Zapraszam. Tankowanie coraz droższe. Za benzynę 95 trzeba zapłacić średnio już 7,99. Powodem są rosnące stawki za baryłkę ropy. Donald Trump podpisał dekret o zakazie importu na biało alkoholu i motocykli z Kanady. Rozszerzył też listę towarów objętych 50% cłem. Mediolan pozostaje najdroższym miastem we Włoszech. Tak wynika z analizy Organizacji Obrony Praw Konsumentów Codacons. Najtaniej zaś żyje się w Neapolu. Łódź będzie edukować całą Polskę w dziedzinie internetowych kłamstw. W ramach projektu What the Fake będą warsztaty z edukacji medialnej, mówi Monika Głowacka z Centrum EC1.
2: Chcemy pokazać, w jaki sposób powstaje przekaz, ale też jak on może być odebrany w zależności od kontekstu, montażu.
1: Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży.
3: Ten dzień daje od rana spore okazji, żebyście się mogli wykazać. Za chwilę kolejna taka, czyli nasza nowa zabawa Ostatnie Słowo. Ale najpierw to my udowodnimy i się wykażemy, że podkręcamy tempo i gdy inni gadają, my już gramy. Waldek Darłak, hej!

I like it, Alesso i Nate Smith. Ja wiem, że wy lubicie zgarniać Melo Merch, a ja mam dla was fajne, oryginalne skiety Melo Radia. No jest też nasza torba do zgarnięcia i jest nasza nowa zabawa. Ostatnie słowo. Startujemy już za chwilę, no ale nie zaczniemy bez was, więc czekam jak zawsze na dwie osoby. 321-321-777. Jak najszybciej już teraz dzwońcie do Melo. W tej zabawie trzeba będzie wymienić jak najwięcej słów z kategorii, którą poznacie już niedługo. Czas tylko 20 sekund. Wierzę, że dacie radę, bo jak nie wy, to kto? Czekam już teraz. 321-321-777. Dzwońcie, pamiętajcie o tym, do zgarnięcia mam dla was skiety Melo Radia, no i Melo Torbę. I to właśnie teraz powinniście jak najszybciej dzwonić do Melo.

0: Kaszmir w Meloradio, tak podkręcamy tempo i już 18 minut po 8.
1: Ostatnie słowo.
0: Jest z nami Hania. Cześć, Hania.
2: Cześć.
0: Cześć, Hania, trochę głośniej musisz mówić, da się?
2: Cześć, cześć, tak, staram się, już tu krzyczę do telefonu.
0: Bardzo dobrze, i jest Miłosz też, cześć Miłosz.
3: Cześć, witam serdecznie.
0: Miłosza słychać dobrze, cześć, siemaneczko Miłosz. Słuchajcie, w zabawie ostatnie słowo chodzi o to, żeby powiedzieć więcej słów niż przeciwnik albo przeciwniczka. Mówicie te słowa na zmianę z kategorii, którą za chwilę wam podam. Zaczyna Hania jako pierwsza, a potem Miłosz, potem Hania, potem Miłosz. Zobaczymy, kto powie tych słów więcej. Pamiętajcie, macie na to tylko 20 sekund. Kto powie więcej, ten zgarnia skiety Melo Radia, a kto mniej, Melo Torbę. No i uwaga, gotowi jesteście?
3: Tak,
2: tak, tak.
0: Dobra, uwaga, uwaga. Dzisiaj będzie kulinarnie i smacznie, bo kategoria to zupy, zupy. Start, Hania.
2: Rosół. Żurek.
3: Ogórkowa.
2: Placzki.
0: Placki.
3: Fasolowa.
0: Koniec. Koniec czasu. Koniec czasu, koniec czasu. Słuchajcie, no Miłosz. Miłosz, 3 punkty. Hania, te placki. Ja wiem, no za dobry nie jestem z kulinariów, ale chyba ciężko będzie placki zaliczyć jako zupa, co? Hania się
2: ja
0: chyba... Pierwsze słowo, placki. Ale... Poleciało, no zdarza się i taki placek, słuchaj. Hania, nie przejmuj się, dla ciebie mamy melotorbę. Fajnie walczyłaś, wygrywa dzisiaj Miłosz, 3 punkty na twoim koncie i oryginalne, fajne skiety Meloradia. Miłosz, już pakujemy, już wysyłamy. Czyli ze wszystkich rozumiem, że Miłosz zdecydowanie lubi pomidorową, bo od tego zacząłeś, a Hania rosół. Przynajmniej mamy podzielone i ustalone i na stołówce się nie pokłócicie.
1: Ostatnie słowo.

Fastboy, Music Sounds w Melo Radio. Jak myślicie, co robicie najczęściej w ciągu dnia? Jest taka jedna konkretnie rzecz, która teraz przyszła wam do głowy, bo jeden facet postanowił na sobie zrobić ciekawy eksperyment i o tym, co mu wyszło, to powiem wam już za chwilę w Melo. Wcześniej Two Colors w Melo Radio. Prawie w 8:30.

0: Melo Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Autopromocja.
1: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
0: Idę.

0: 18. Pychu, zapraszam.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podnieśamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki. Tomek!

0: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
4: O, już zatrudniam.
5: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow!
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
10: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i World Box.
11: Szykujemy skok.
12: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
13: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie
14: To dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
15: Świat Ciebie potrzebuje.
14: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni Misja Zeus. W kinach od 11 września.
16: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
17: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Po reklamie. Tak gra Melon.

Mike and the Zia Malina w Melo i One Night in Ibiza. Pewnie, że wiem, że chcielibyście po wakacjach, po urlopie wyrwać się na jeszcze jedną noc albo dwie chociaż w jakieś fajne miejsce. Słuchajcie, jeśli chodzi o rzeczy, które robimy najczęściej, to jedną z takich najczęściej robionych rzeczy w krótkich, wolnych chwilach jest oczywiście oglądanie krótkich filmików na socialach. Znacie to na pewno, ja też. Jeden facet natomiast postanowił zrobić na sobie ciekawy eksperyment i na 3 dni spróbował odłączyć się od netu i poobserwować trochę siebie. No i zauważył, że totalnie nieświadomie próbował sięgać po telefon w zasadzie w każdej wolnej chwili, jaka pojawiała się w ciągu jego dnia. Czekając na windę, stojąc w kolejce czy jadąc autobusem, zauważył, że ma w sobie już wyrobiony taki nawyk sięgania po telefon, a kciuk, no to próbował scrollować nawet bez telefonu. Niezłe, co? Za 17:09.

night, good morning zmieniłem. Budzi mnie szum wysokich fal, ludzie i tłuma, ja wychodzę sam. Tu nie ma nikogo, kto zna mnie, cienie tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: takimi numerami można podbijać środę, a czy Thomas Gray z nagraniem Heaven podbije 30 Meloradia? O tym decydujecie wy, głosując na ten numer na meloradio.pl właśnie. Już za 9 minut 9.
1: A już o 9 zagramy
0: Bebe Rexha i David Guetta w Melo. Tak, w Meloradio podkręcamy tempo.
1: Meloradio Olsztyn. Reklama. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Zapraszamy już 3 października do Filharmonii w Warmińsko-Mazurskiej na kultową Mamma Mia! Przed nami ponad 2 godziny z zagranymi i zaśpiewanymi na żywo przez artystów teatru Varieté Muza największymi hitami ABBY. Bilety do nabycia jeszcze na portalach kupbilecik.pl i biletyna.pl. Pamiętaj, słynna Mamma Mia już 3 października w Olsztyńskiej Filharmonii. Nie przegap okazji, by na żywo zobaczyć ten najpopularniejszy spektakl muzyczny ostatniej dekady.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
6: O, już zatrudniam.
7: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Zaprasza Dacia Algar, Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: 12 września Twierdza Światła w Twierdzy Wojen w Giżycku. Czekają na Was świetlne instalacje, bajkowa polana i świetlni animatorzy. Na scenie Karolina Lizer, Monika Wierzbicka, Martin 126 oraz DJ Skytech. A także wyjątkowy pokaz Phoenix Boy Group, Mad Mike Gitar i Maestro Chives. Światło, lasery, efekty specjalne i cicha pirotechnika. Na wydarzenie zaprasza burmistrz Giżycka Ewa Ostrowska. Więcej na twierdzagiżycko.pl oraz social mediach.
13: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją 3 najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji 3 najtańszy produkt 70% taniej.
1: Po reklamie.

0: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Trafik.
1: Kolejna olsztyńska ulica idzie do remontu. Dla kierowców to kolejne miejsce, gdzie należy spodziewać się utrudnień. Chodzi o Warszawską i odcinek od skrzyżowania z ulicą Dybowskiego do Tuwima w kierunku Olsztynka. Drogowcy wymienią tu nawierzchnię. Zostaną wyremontowane zatoki autobusowe. Pomyślano także o kanalizacji deszczowej. To może niech szykuje leżaki i coś chłodnego do popijania w ciągu dnia. Szykujcie się na kolejny upalny dzień. Temperatura w Olsztynie ma dziś wynieść nawet powyżej 27 stopni. No i przede wszystkim niebo ma być niemal bezchmurne. Aż do zachodu słońca, który nastąpi około 19. Będzie nam towarzyszył umiarkowany wiatr, momentami z nieco silniejszymi porywami.
2: To są newsy na dziewiątą. Marcin Sikora. Zapraszam. Rosyjskie drony zaatakowały przejście graniczne Ukrainy z Mołdawią. To w obwodzie odeskim. Dwie osoby zginęły. Dziś pogrzeb norweskiego króla Haralda V. Ceremonia odbędzie się według liturgii kościoła norweskiego. Rozpocznie się o 13:00. Przed nami prawdopodobnie ostatni tak ciepły dzień tegorocznego lata. Nieuchronnie zbliżamy się do jesieni, ale dziś pogoda nas jeszcze trochę rozpieści. Będzie do 30 stopni i ze słońcem.
3: Słońce świeci, aż chce się żyć.
4: Więcej witaminy D.
5: Więcej radości.
6: Jest słońce, to od razu jest lepiej.
2: Ale sporo ochłodzenie czeka nas już jutro. W piłkarskiej Lidze Mistrzów wystartowała pierwsza kolejka fazy ligowej. Real Madryt pokonał Inter Mediolan 2-1. FC Porto uległo Manchesterowi City 0-2, a Borussia Dortmund była lepsza od Villarrealu 3-2.
7: A mówiłem wcześniej rano, że to będzie całkiem ciekawa środa. O tej porze to już chyba to czujecie, co? Jest 9:00, podkręcamy tempo. Fajnie, że jesteście z Melo. Waldek Darłak, cześć, hej, siema. Inni gadają, to my gramy.

Velvet i Fix Me w Melo Radio. Ja tylko przypominam, że dzisiaj dzień urody, więc na pewno jest u was super i czujecie się świetnie, ale gdybyście się gdzieś na przykład dzisiaj spóźnili i trochę wam z tego powodu głupio, to za chwilę powiem o pewnym spóźnieniu, po którym jak usłyszycie, to swoim nie będziecie się w ogóle przejmować.

Wyjątkowy głos, czyli Hello Black i wyjątkowe dźwięki od Avicii'ego w Melo Radio. Podkręcamy tempo, nowy rok szkolny też się rozkręca, a niektórym to robi się gorąco, bo sobie przypomnieli, że na przykład nie oddali książki do biblioteki. Słuchajcie, na pewno nie macie takiego opóźnienia, jakie zdarzyło się w San Antonio, w Stanach Zjednoczonych. Tam ktoś całkiem niedawno oddał książkę wypożyczoną, uważajcie, 82 lata temu. Udało się nawet kary nie zapłacić, bo takie zostały zniesione w 2021 roku. I co? Przypomniało się wam teraz, że mieliście już dawno coś komuś oddać? Chyba w obliczu tego, co wydarzyło się w Syczoną, uważajcie, 82 lata temu. Udało się nawet kary nie zapłacić, bo takie zostały zniesione w 2021 roku. I co? Przypomniało się wam teraz, że mieliście już dawno coś komuś oddać? Chyba w obliczu tego, co wydarzyło się w Stanach, nie wygląda to wcale na tak duże opóźnienie w waszym wypadku. The Kongs w Melo i Galaxy. I tak gramy dziś w środę rano w Melo Radio. 17 minut po 9.

Livka, poza tobą nic w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. Czy wasz szef dzisiaj rano już powiedział wam, ale wam super idzie? Jeszcze nie? No to ja wam to powiem, ale wam super idzie dzisiaj, w tą środę. Riton i Nightcrawlers, za chwilę to nawet się poczujecie, jakby był piątek.

0: to promocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A ty z tej strony? Welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
5: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.

tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiały stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 8.

0: 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: O reklamie. Meloradio Olsztyn na 95 FM.

Podkręcamy tempo w Melo Radio, tak od rana w środę. Dzisiaj 9 dzień września mamy. Słuchajcie, jak jest się w czymś dobrym, to zawsze można być jeszcze lepszym. Tak przynajmniej pomyślała pewna Brytyjka, która wyspecjalizowała się w biciu rekordów w jedzeniu na czas różnych rzeczy. Zaczęła od najszybszego zjedzenia czekoladowej pomarańczy, a ostatnio na listę dopisała także szybkie zjedzenie burrito. Rozkręciła się bardzo, bo na swoim koncie ma już 42 rekordy w szybkim jedzeniu. No nie wiem jak wy, ale ja tam bym swojego śniadania przy niej nie zostawił.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo, to Sony Fodora i Becky Hill. Jedna z propozycji do 30 Meloradia, Say Something. Głosujecie na meloradio.pl. A Adi to już nie może się doczekać, żeby coś wam powiedzieć. On już za chwilę po 10. Za 10, 10.
1: A już o 10 zagramy
0: Thomas Gray w Melo. I tak podkręcamy tempo i tak zagramy już niedługo, a my słyszymy się jutro od 6:30. Zapraszam na poranną pobudkę. Waldek Darłak, siema, hej.

0: Reklama. Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
1: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
0: O reklamie. Trafik.
3: Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie podała statystyki drogowe za ostatnią dobę. Doszło do 3 wypadków i aż 51 kolizji. 5 osób zostało rannych, na szczęście nikt nie zginął. Niestety, wciąż zatrzymywane są osoby kierujące po spożyciu alkoholu. Ostatniej doby było ich 17. Olsztyna i regionu zbliżają się intensywne opady deszczu, ale zanim do nas dotrą, to będziemy cieszyć się upalnym dniem z temperaturą maksymalną dochodzącą do 27 stopni. Tak twierdzą synoptycy, niebo będzie niemal bezchmurne, a ulgę w upale przyniesie nam nieco silniejszy wiatr. Idealna okazja, by spędzić dzień na świeżym powietrzu, zwłaszcza że idzie zmiana pogody i ochłodzenie.
0: Są newsy Meloradia Olsztyn.
3: Joanna Boruc. 45 pomysłów mieszkańców Olsztyna zostanie zrealizowanych. To 41 projektów osiedlowych i 4 miejskie. Jak mówi koordynatorka Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego Beata Kardynał-Stawicka, zadania można podzielić na 4 kategorie.
4: Projekty z zakresu kultury i organizowanych imprez, sport i rekreacja. Trzecia kategoria, remontowo-inwestycyjna. Czwarta to są tak zwane projekty inne, związane z ochroną zwierząt.
3: I w tej właśnie największe poparcie zdobyła akcja Kastracja. Zwierzęta są obok nas, która ma pomóc ograniczyć bezdomność zwierząt. Z Olsztyna przenosimy się do Olsztynka. W Skansenie trwa wymiana strzechy na drewnianej chałupie z pępen z obszaru Małej Litwy. Proces odbywa się w tradycyjny sposób, a trzcina, która trafia na dach, pochodzi z mazurskich jezior. Kończymy informacją o wojewódzkich konsultacjach społecznych. Chodzi o program wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami. Opinie można przesyłać do 4 października. Szczegółowe informacje są na stronie Urzędu Marszałkowskiego.
5: To są newsy na 10. Marcin Sikora. Zapraszam. Były wiceszef kujawsko-pomorskiej skarbówki aresztowany. 42-letni Andrzej N. według śledczych miał chronić gang tytoniowy. Mężczyzna został zatrzymany pod zarzutem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Są ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami oraz upałami. Grzmieć i lać może na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Z kolei gorąco będzie w pasie od centrum kraju na południe i wschód. Jest zielone światło dla budowy trasy S12 w Łódzkiem. Zgodę wydał generalny dyrektor ochrony środowiska, mówi Szymon Piechowiak z GDDKiA.
6: Skróci połączenie z zachodniej Polski, z Radomiem i Lublinem oraz przejmie znaczną część ruchu tranzytowego.
5: Na całej długości nowa ekspresówka będzie miała po 2 pasy. I jeszcze nietypowe spojrzenie na turniej US Open. Tenisiści narzekają na hałas, zapach marihuany i influencerów. Mówią, że czują się trochę jak w zoo.
7: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
8: No siemano, w środę, środek tygodnia, mamy to, wszystko się zgadza, a ty po tej stronie i kiedy inni gadają, to my już gramy. Zaczynamy od gościa, z którym robiłem pompki, czyli Thomas Gray i jego Rumors. Od tego numeru w zasadzie go tutaj poznaliśmy.

Za dużo emocji mam na barkach snów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężej bez.

Josh Baker i My Place w Meloradiu. Tak, podkręcamy tempo. Musi być energetycznie, musi być mocno. A dzisiaj 9 dzień września i co to oznacza? No, że kalendarz świąt nietypowych ma dla nas jak zawsze coś nietypowego. No i właśnie między innymi dzisiaj obchodzimy dzień testera oprogramowania. I pomyślicie sobie, że co to za robota, koleś sobie tylko klika w guziczki i w ogóle i tak dalej. No nie do końca, bo gdyby nie te osoby, to tak naprawdę wszystkie aplikacje, których używamy w telefonie, wszystkie oprogramowania, które mamy na PC-tach i tak dalej, prawdopodobnie byłyby z niesamowitymi błędami, już nie mówiąc o kwestiach zabezpieczenia. Także jeżeli są takie osoby wśród nas, które parają się takim, a nie innym zawodem, to macie u mnie gigantycznego propsa. No i pozdrawiam was serdecznie, dbajcie o siebie i dzięki za to, co robicie. A już teraz, Junotas w Meloradiu.

0: żyje. Mel Radio Olsztyn.
1: Posiedzimy, pokważymy takie plany.
2: Bez lipy.
1: Posiedzimy, pokważymy takie plany.
2: Bez lipy.
3: Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem, że ja robię tylko przeszłe.

zrobimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kruchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro, a główne danie nie przegryzka w bistro. Posiedzimy, pokwarzymy takie plany, zrobimy to, co do zrobienia mamy. Jutro syna kiedyś tam poprzesuwamy, ogłosimy weekend, tydzień odwołamy. Tu z ekipy nikt nie będzie zajechany, bez lipy. Wakacje w mieście odpalamy, mamy tipy i atrakcje, straty pokrywamy. Pogonimy ten kawałek do reklamy.

0: ten kawałek do reklamy.
1: Soku i niezwykle tajemnicza, ale też pełne gracji, finezji, no i oldschoolowego stylu. Soku i pogwarzymy tak, podkręcamy tempo w Meloradio. Zdaję sobie sprawę z tego,

0: weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
1: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
2: Super. Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z
5: Kaufland jest
6: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
11: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Castorama.
13: Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii dobry plan wystarczy.
14: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: 12 września Twierdza Światła w Twierdzy Bojen w Giżycku. Czekają na Was świetlne instalacje, bajkowa polana i świetlni animatorzy. Na scenie Karolina Lizer, Monika Wierzbicka, Martin 126 oraz DJ Skytech. A także wyjątkowy pokaz Phoenix Boy Group, Mad Mike Gitar i Maestro Chives. Światło, lasery, efekty specjalne i cicha pirotechnika. Na wydarzenie zaprasza burmistrz Giżycka Ewa Ostrowska. Więcej na twierdzagiżycko.pl oraz social media.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją

100% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. O reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ.

prawdziwe dobre melo zaczyna się zawsze od The Best of Tomorrowland. Tylko w Meloradiu. Autopromocja. Meloradio Olsztyn na 95 FM.

Ej, no ja też bym chciał gdzieś nad wodę sobie śmignąć teraz. Verse of Trips, tak podkręcamy tempo w Melo z nim. A jeżeli wy macie jakieś plany wyjazdowe, albo i nie macie, albo chcielibyście, to tylko informuję, że z pomocą Melo Radio zawsze przyjdzie. Tylko wy też musicie trochę pomóc sobie, bo mamy szybką kasę, 200, nawet 500 zł do zgarnięcia na co tylko chcecie. Piszecie, na co to wydacie, my potem do was oddzwaniamy, czekamy 5 sygnałów i jak odbierzecie, no to generalnie jest gituwa. Także walczcie o swoje, 200, a nawet 500 zł. A już teraz Alan Walker i Fate, nutka przepiękna, znacie ją na pewno, no ja jestem w niej zakochany. Wcale nie chodzi o to, że Ava Max to mój crush.

0: Alok, J-Lo i Everything is Fine w Melo Radio. No właśnie, bo wszystko jest po prostu ok, jest wszystko w porządku, dajecie sobie świetnie radę i dlatego też dbamy o to, żebyście zawsze mieli dużo pozytywnej energii.
1: A już o 11 zagramy.
0: No no, Shimza i Fire Fire. Ten numer startuje punktualnie o 11, a ja tylko przypomnę tytuł Faje, Faje. I te faje to warto rzucić jak coś.

0: Reklama.
1: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
3: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
0: Po reklamie. Pogoda.
7: Jeśli nie chce się wam pracować albo w ogóle nie macie za bardzo ochoty na cokolwiek, to macie usprawiedliwienie. Dziś kolejny upalny dzień w Olsztynie. Termometry mają pokazać maksymalnie około 27 stopni. To są podobno ostatnie chwile takiego ciepłego lata w naszym regionie. Warto z nich skorzystać, a praca nie ucieknie oczywiście. Chmurzyć zacznie się dopiero pod koniec dnia, a w nocy rozpada się i to na dobre.
0: To są newsy Meloradia Olsztyn.
7: Joanna Boruc. Sąd okręgowy w Olsztynie chce się pozbyć problematycznych automatów do gier hazardowych. Chodzi o ponad 9 tysięcy tzw. jednorękich bandytów, które stanowią dowód rzeczowy w procesie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej. Magazynowanie maszyn jest kosztowne, stąd pomysł na ich sprzedaż. Tyle, że potrzebna jest wcześniejsza wycena, która też będzie dużo kosztować. Procedury trwają, za wszystko płaci Skarb Państwa, a rozwiązania problemu na razie nie widać. Zmieniamy temat. Dziś i jutro na terenie województwa prowadzona jest akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Szczepionki będą zrzucane z samolotów, głównie w lasach na terenie 6 powiatów, m.in. w gminie Dewity. Poruszamy świat. Tak brzmi hasło tego roku artystycznego w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej, mówi dyrektor artystyczny Aleksandr Iradian.
8: Spróbuję zrobić taką atmosferę, gdzie nasza publiczność jest w domu. Wszyscy są połączeni i niezależnie od muzyki, od tego, jaka muzyka będzie wykonana.
7: Jednym z największych koncertów będzie Święto Wiosny 24 kwietnia w hali Urania.
9: To są newsy na 11. Marcin Sikora. Zapraszam. Rząd wstrzymuje pracę nad bezpłatnym e-dziennikiem i czeka na informacje ze strony służb. Prezydent zawetował ustawę, która wprowadzała od 1 września pilotaż. Resort edukacji chce wiedzieć, czy głowa państwa nie uległa lobbingowi prywatnych firm, mówi ministra Barbara Nowacka.
10: Jeżeli tam był lobbing, to przygotowywanie w tej chwili ustawy, no traci sens.
9: Prezydent tłumaczył decyzję obawami dotyczącymi ochrony danych uczniów i rodziców. Londyńskie porty lotnicze wznowiły ruch. To po wczorajszej awarii systemu kontroli lotów, nadal jednak możliwe są utrudnienia. W Ukrainie powstał pierwszy podziemny żłobek, to w miejscowości Pisoczyn w obwodzie charkowskim. Umożliwia organizowanie opieki nad najmłodszymi nawet podczas alarmów lotniczych. Szkolne bakterie szkodzą płucom uczniów. Chodzi o drobne ustroje obecne w kurzu. Według naukowców mają związek z pogorszeniem funkcji tego organu.
11: Siemano, jest 11, ja jestem Adi. No i zaczynamy, bo kiedy inni gadają, my już gramy. Obiecałem, że będzie bardzo energetycznie. Obiecałem, że będzie wręcz ogniście. Shimza, fire, fire. Adi z tej strony, do 14 gramy razem.

Kygo, Take Me Back i to wszystko w remiksie Robina Schulza, tak? Podkręcamy tempo. A z rodziną to jednak chyba najlepiej na zdjęciach. Słuchajcie, czytam o tym, co się wydarzyło w Czernichowie, w powiecie krakowskim. No tutaj doszło do niesamowitej dramy, no bo ojciec miał donieść na swoich synów, że ci posiadają narkotyki. Z kolei synowie w ramach buntu, niezadowolenia i niezwykłego aktu zemsty postanowili, że też doniosą na swojego ojca, który okazało się, że ma broń. Nie wiem dlaczego, ale jakoś wiem, że może to nie do końca poprawne, ale przychodzi mi do głowy tylko jedna rzecz. Jaki ojciec, tacy synowie, tak? Jak żeś chciał, tak masz.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Jeżeli jakimś cudem słuchaliście tego numeru akurat w samochodzie, to wam mocno zazdroszczę. Neptunika, What If, tak podkręcamy tempo. 26 minut po godzinie 11. Słuchajcie, kawa jest bardzo potrzebna. Jeżeli ktoś wam mówi, że nie jest potrzebna, to kłamie i chce wam zrobić krzywdę. Oczywiście żartuję, nie przejmujcie się tym na zapas. W tej godzinie kawowo Eli Oaks i Reason będzie grane.
1: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 90.5 FM.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
7: Zapraszamy już 3 października do Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej na kultową Mamma Mia! Przed nami ponad 2 godziny z zagranymi i zaśpiewanymi na żywo przez artystów teatru Varieté Muza największymi hitami ABBY. Bilety do nabycia jeszcze na portalach kupbilecik.pl i biletyna.pl. Pamiętaj, słynna Mamma Mia już 3 października w Olsztyńskiej Filharmonii. Nie przegap okazji, by na żywo zobaczyć ten najpopularniejszy spektakl muzyczny ostatniej dekady.
8: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
9: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
8: Polecam Michel Moron.
9: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
10: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
11: 12 września Twierdza Światła w Twierdzy Bojen w Giżycku. Czekają na was świetlne instalacje, bajkowa polana i świetlni animatorzy. Na scenie Karolina Lizer, Monika Wierzbicka, Martin 126 oraz DJ Skytech, a także wyjątkowy pokaz Phoenix Boy Group, Mad Mike Gitar i Maestro Chives. Światło, lasery, efekty specjalne i cicha pirotechnika. Na wydarzenie zaprasza burmistrz Giżycka Ewa Ostrowska. Więcej na twierdzagiżycko.pl oraz social mediach.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
12: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: O reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów

Natalia Nykiel i Error w Melo Radio, 19 minut do godziny 12. Tak podkręcamy tempo razem z wami. A wy gdziekolwiek jesteście, to słuchajcie, ma to znaczenie, ale też chcę powiedzieć, gdzie my jesteśmy, bo tutaj sporo się zmieniło. Część z was już słyszała, część jeszcze nie, dlatego pędzę z dobrymi newsami. No Melo Radio ma nowe, piękne studio, a to wszystko możecie zobaczyć w naszych socialach. Wbijajcie już teraz na Instagrama Melo Radia i zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Nówka, funkiel, nieśmigany, nawet nigdzie kurzu jeszcze nie ma. Jeżeli byłaby potrzeba zrobienia testu białą rękawiczką, to jakby coś, my jesteśmy gotowi, serio. Wbijajcie na Instagrama i lajkujcie.

0: Robin Schulz, Take It Slow. Coś chyba w tym jest rzeczywiście. Słuchacie Meloradia i odnośnie tego tytułu Take It Slow, to czasami trzeba dosłownie się wyluzować, trzeba trochę zwolnić, bo w tym tempie ciągłej pracy, ciągłego biegania za czymś, to wiecie, człowiek się męczy, a to wcale nie jest do końca takie, powiedziałbym, potrzebne, przynajmniej w kontekście zdrowia, tak mi się wydaje.
1: A już o 12 zagramy.
0: Aha, Martin Garrix, Three Run You Repeat It. I to jest dokładnie ta nutka, którą ja śmiało mogę powiedzieć, że replayuję. Gramy ją punktualnie o 12.

0: kaset Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Włączamy niskie ceny.
2: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodoglimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
4: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład

0: Tuszo Family 500 gramów, 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid e-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
3: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
4: Po reklamie.

0: pogoda.
1: Najbliższe godziny upłyną nam pod znakiem upalnej aury. W Olsztynie termometry mają pokazać około 27 stopni. W cieniu, bo w słońcu będzie jeszcze cieplej. Ochłodę przyniesie nam wiatr. Umiarkowany, momentami nieco silniejszy. Chmury mają się pojawić, ale dopiero pod koniec dnia. Natomiast w nocy spodziewamy się już opadów, momentami intensywnych. A jutro ochłodzenie.
0: To są newsy Meloradia Olsztyn.
1: Joanna Boruc. W Olsztynie powinien powstać nowy szpital kliniczny, uważają władze Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego oraz UWM-u. Wstępne poparcie dla tego pomysłu wyraziła ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Realizacja tego planu wymaga teraz przygotowania harmonogramu i kosztorysu. W kolejnym kroku trzeba będzie znaleźć źródło finansowania tej inwestycji. W mieście zakończyła się natomiast inwestycja drogowa. Chodzi o wiadukt nad torami przy ulicy Trackiej. Mieszkańcy mogą już korzystać z obiektu. Przeprawa składa się z dwóch pasów dla aut oraz ścieżki pieszo-rowerowej. Na koniec kilka słów o pogodzie. Przed nami upalny dzień. Ulgę może przynieść nam woda z olsztyńskich zdrojów, rozmieszczonych w różnych częściach miasta, mówi Anita Chudzińska z olsztyńskich wodociągów.
2: One są właściwie podzielone na trzy takie obszary, gdzie można je spotkać. Czyli w centrum miasta, przy Starówce, na Kortowie jest dosyć sporo zdrojów oraz przy plaży miejskiej i przy dworcu PKP.
1: Woda jest bezpieczna do spożycia. Ze zdrojów można korzystać do końca września.
3: To są newsy na 12. Marcin Sikora. Zapraszam. Nie będzie żadnych zmian i żadnych prac nad wiekiem emerytalnym. Zapewnia o tym minister finansów Andrzej Domański. Podkreśla, że rząd musi prowadzić odpowiedzialną politykę.
4: Ja uważam, że ten system, który mam obecnie, jest dobrym systemem.
3: Wiek emerytalny w Polsce to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Ukraina w nocy zniszczyła rosyjskie okręty, samolot i helikopter, zaatakowała je dronami. Liczba wolnych miejsc pracy w Polsce poszła w dół. Według danych GUS-u na koniec drugiego kwartału wynosiła 98,7 tysiąca. To spadek o 1,5 tysiąca. Ważną rolę w osiągnięciu sukcesu odgrywają finanse. Tak uważa 77% Polaków, ale jednocześnie 64% uważa, że o powodzeniu decydują w podobnym stopniu własne działania oraz czynniki zewnętrzne. Tak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Erste.
5: Siemanko, na zegarach 12, Adi po tej stronie. No i co? Podkręcamy tempo. Kiedy inni gadają, my już gramy. Obiecam, że będzie Repeated, to Martin Garrix i Ed Sheeran. No i tak można zaczynać, siemanko.

za mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Za każdym razem, kiedy słucham tego numeru, to jestem pod ogromnym wrażeniem i nie mogę wyjść z podziwu, że dostaliśmy od nich takie złoto. Swedish House Mafia i Happiness is so sad w Melo. Ej, słuchajcie, mamy naprawdę całkiem kumatą młodzież, a mówią o tym dokładnie wyniki badania PISA wśród 15-latków. Czytam, że Polacy są w czołówce w Unii Europejskiej, jeśli o to chodzi, ale jak to dokładnie wygląda? AI i technologie. 55% uczniów używa AI do nauki minimum raz w roku. Jeżeli chodzi o sam stosunek do szkoły, to 38% uważa szkołę za stratę czasu, 63% twierdzi, że ta w ogóle nie przygotowuje do dorosłego życia. I wiecie, trochę coś w tym jest, ale wiecie, generalnie wszystko fajnie. Ja tylko chciałem powiedzieć, że za moich czasów to w ogóle AI nie było i wypracowania to się pisało z głowy. W sensie lało wodę.

0: autopromocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
6: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy. 18.

0: 47, 12.
1: Co liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
1: To ja też chcę. 24, 30.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
2: O reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 90,5 FM.

Dua Lipa, Illusion w remiksie Rigarda. 17 minut do godziny 13. No i mam ogromną nadzieję, że wy dzisiaj czujecie się po pierwsze dobrze, po drugie jesteście uśmiechnięci, a po trzecie, że cieszycie się tym pięknym słońcem, bo na termometrach widzę, że w niektórych miejscach w Polsce nawet i 29 stopni, także jest nice. No i można by to jakoś fajnie wykorzystać, ale pomyślicie, ej, no stary, fajnie, że gadasz takie rzeczy, to naprawdę miło, ale hajsu nie ma. No i spokojnie, od tego też jesteśmy. 200, a nawet 500 złotych na co tylko chcecie. Szybka kasa od Melo da się zrobić. meloradio.pl, wbijajcie zakładka konkursy i akcje, tam znajdziecie wszystko to, co najważniejsze.

0: Fast Boy Music Sounds. Słuchajcie Melo Radio, mamy 8 minut do godziny 13, a ze mną Ula Harciarek.
1: Siemanko! Cześć.
0: Co tam, jak tam?
1: Piękne studio, podziwiam.
2: Fajne, nie?
1: Prawda, super. No i będą newsy za chwilę, a w newsach powiem, gdzie jest najtaniej w Europie.
0: Ale super!
3: A już o 13 zagramy
0: Lumix i Self Aware, tak podkręcamy tempo. No, to ten numer gramy punktualnie o 13, także już możecie zacząć robić głośniej. Będzie więcej takich, obiecuję.

0: Reklama.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Wygenerowano z AI.

0: promocje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Szykujemy skok.
3: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
4: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie
5: To dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
6: Świat ciebie potrzebuje.
5: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni Misja Zeus. W kinach od 11 września.

Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj

0: chcielibyśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ty plus szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji drugie 80% taniej. Oferta ważna do 12 września.
4: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
5: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: 12 września Twierdza Światła w Twierdzy Bojen w Giżycku. Czekają na was świetlne instalacje, bajkowa polana i świetlni animatorzy. Na scenie Karolina Lizer, Monika Wierzbicka, Martin 126 oraz DJ Skytech. A także wyjątkowy pokaz Phoenix Boy Group, Mad Mike Gitar i Maestro Chives. Światło, lasery, efekty specjalne i cicha pirotechnika. Na wydarzenie zaprasza burmistrz Giżycka Ewa Ostrowska. Więcej na twierdzagiżycko.pl oraz social mediach.
10: O reklamie. Meloradio Olsztyn na 95 FM.
11: Minuta do 13, czas na newsy Meloradia. Przed mikrofonem Ula Harciarek.
12: Gronda Fight Club na celowniku policji. W całym kraju trwają przeszukania w śledztwie dotyczącym tej federacji. Chodzi o wpuszczane do sieci treści o charakterze ksenofobicznym i rasistowskim. Budowa drogi S12 w Łódzkiem coraz bliżej. Drogowcy zgodzili się na rozpoczęcie pracy. Trasa ma zapewnić najkrótsze połączenie zachodniej Polski z Radomiem i Lublinem, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
13: Nowa trasa połączy autostradę A1 z Mazowszem i Lubelszczyzną, a docelowo z przejściem granicznym w Dorohusku.
12: Na całej długości będzie to dwujezdniowa i dwupasmowa ekspresówka. 6 nowych fotoradarów pojawi się na warszawskich ulicach, m.in. na Moście Gdańskim. Najdroższym miastem we Włoszech jest Mediolan, a najtańszym, uwaga, Neapol.
11: Wiem, że szef siedzi obok mnie, ale śmignąłbym do takiego Neapolu.
12: O, ja też.
11: No to bierzemy L4. Szefu też się pakuje. Siemano, 13 na zegarach, nadajemy z nowego studia. Kto jeszcze nie widział, no to zapraszam na Instagrama Meloradia. Dali po tej stronie, kiedy inni gadają, my już gramy. Lumix, Self-Aware, obiecałem, no to będzie.

Sophie Romeo i Fly High w Melo Radio. 15 minut po 13, to jest mega zdolny i bardzo młody chłopak, bo facet ma, nie wiem, z 25, w tym roku 26 lat i już tak naprawdę pojawia się na tych największych scenach, co kompletnie nikogo nie dziwi, bo jest mega utalentowany. Ale to, co jest naprawdę jeszcze fajniejsze, to doświadczenie zebrał między innymi z tego, że współpracował z tymi największymi, mając na myśli chociażby na przykład Felixa Jena. Także facet to jest zdolniaka i jak macie okazję go posłuchać, no to naprawdę serdecznie polecam. Smolasty i Trips, duże oczy. No ja powiem wam tak, jak widzę to nasze studio, które wy też możecie zobaczyć na Instagramie, to też zrobicie duże oczy.

Everlasting to Armin Van Buuren w Melo Radio. 26 minut po godzinie 13. Armina Van Burena też zobaczycie na Instagramie Meloradia, także wbijajcie, bo tam jest i was na pewno serdecznie pozdrawiam. A w tej godzinie jeszcze pojawi się no coś, w czym ja jestem zakochany muzycznie od niedawna, czyli Poza Tobą Nic. To Liwka. Bądźcie z Melo.

0: καλό ραδιό. Η Βεδαϊό. Να το τίλκο χτες.
1: Na tą petartyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

Florence and the Machine, Spectrum, Say My Name w remiksie Calvina Harrisa. Boskie. Florence and the Machine to naprawdę jest genialna grupa, o czym na pewno wiecie i często bywacie na koncertach. I szczególnie na koncertach w Polsce. Wspominam o tym nie bez powodu, bo wiecie co, ja nie wiem ile razy oni byli tutaj, ale zawsze wracają z tak pozytywną energią, z taką radością, że jak tylko będziecie mieli możliwość, to serdecznie wam polecam, żebyście wybrali się na to show, bo to jest coś, co warto przeżyć. Ciekawy jestem, czy na scenie jest szansa, by pojawił się też Calvin Harris w trakcie takiego koncertu. No bo co by nie mówić, Calvin tutaj też dołożył swoje muzyczne 12 groszy, że tak trochę nawiążę do Kazika. Topic Becky G i Sorry Papi to już teraz. A na to możecie głosować w ramach 30 Meloradia. Zrobicie to na meloradio.pl.

0: fajne to.
1: To fajnie. Na kucaka robisz wejście.
2: No
1: teraz.
2: Dzisiaj tak, no bo zabrali nam krzesła w
3: dobrze,
2: ogóle,
3: że
2: nie?
3: Sięgasz do stołu.
1: Dobrze, rób przysiady.
2: To by Thomas Gray w ogóle, nie?
1: Kupiłeś już koszulkę?
2: Nie. Czaić się od tygodnia, nie mogę kupić koszulki na siłowni. Nie będę wam mówił dlaczego, ale to już nieważne.
1: No ale przysiady możesz chociaż porobić w studiu.
3: Rób bez.
2: Let's. O,
1: jeden.
2: Go.
1: Dwa. Trzy.
4: A już cztery. Tej zagramy.
1: Run, run, river. O, to ci podkręci tempo dopiero.
2: Patera.
3: O, ale nie, nie, w rytm rób.
1: Jakby masło ubijał.
3: O, właśnie.
2: To źle wygląda, nie?
1: Ten numer punktualnie o 14.
2: Iga i Mikołaj w studiu.
3: Bajo.
2: Pa.
4: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
5: Praca,
4: szkoła,
5: korki.
4: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
5: Od rana dużo pozytywnej energii.
4: I jeszcze fajniejszą muzę.
5: Świeże trendy prosto z sieci.
4: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
5: Od poniedziałku do piątku.
4: Już od 6:30.
5: Podkręcamy tempo.
4: Waldek Darłak.
5: Marcin Sikora.
4: I codziennie zrobimy ci kawę.
6: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
4: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
6: Neonet, Neonet.
7: Dobrze podpowiemy wnet.
6: Znajdziesz tu coś do szkół, na uczelnię i do biur.
8: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki. Za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
6: Neonet, Neonet.
7: Dobrze podpowiemy wnet.
9: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway jest silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Zaprasza Dacia Alcar, Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
13: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
14: Codziennie.
15: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
18: 12 września Twierdza Światła w Twierdzy Bojen w Giżycku. Czekają na Was świetlne instalacje, bajkowa polana i świetlni animatorzy. Na scenie Karolina Lizer, Monika Wierzbicka, Martin 126 oraz DJ Skytech. A także wyjątkowy pokaz Phoenix Boy Group, Mad Mike Gitar i Maestro Chives. Światło, lasery, efekty specjalne i cicha pirotechnika. Na wydarzenie zaprasza burmistrz Giżycka Ewa Ostrowska. Więcej na twierdzagiżycko.pl oraz social mediach.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: W Media Expert taniej masz.
21: O reklamie.
22: Autopromocja.
23: Bocian! Patrz! Bocian!
24: Bociano odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
25: Odlatujemy, odlot!
24: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach. Nowa energia, nowe weekendowe Melo i stary ja. Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
0: Autopromocja. Melo Radio Olsztyn na 95 FM.
1: Newsy na 14. Ula Harciarek. Zapraszam. 20 osób poszkodowanych po wykolejeniu pociągu w Sokolnikach na Mazowszu. Skład relacji Lublin-Szczecin uderzył na przejeździe w ciężarówkę. Synoptycy ostrzegają przed nagłym ochłodzeniem po gorącej środzie, jutro maksymalnie 21 stopni. Ubrania kupują przez internet głównie Niemcy, Austriacy i Szwajcarzy. My wolimy co innego, mówi Sylwia Maj z firmy Fulfilio.
2: U nas natomiast największą kategorią są produkty związane z hobby i czasem wolnym, które odpowiadają za 29% rynku. Elektronika natomiast ma 18% udziału.
1: Polacy jak już kupują ubrania, to częściej trafiają z rozmiarem. U nas zwroty to tylko 15%. Prawdziwy baby boom w warszawskim zoo. Na wybiegu kangurów rudych pojawiło się nowe pokolenie maluchów, a w torbach kolejnych samic już rosną następni przyszli mieszkańcy.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: No dzień dobry, mamy środę. Środa to jest mój ulubiony dzień tygodnia, bo ja czuję już weekend w kościach.
2: Aha, środa minie, tydzień zginie, takie jest powiedzenie, czyli rozumiem, że to twoje autorskie.
1: No, załóżmy, że tak. Znaczy, dla mnie każdy dzień jest środa, bo kocham z tobą pracować i z naszymi ukochanymi słuchaczami.
2: Myślałem, że w takim razie powiesz, że z tobą każdy dzień to jest piątek, a
1: nie,
2: tutaj środa. Dobra,
1: rację.
2: No fajnie, dzięki. Czyli
1: nie, piątek. Piątka, piątek.
2: Dobra.
1: Zagraj
2: winnie
1: może piosenkę.
2: Się tłumaczy.
1: Naprawdę lubię.

0: lubimy.
1: Mhm. Kochamy.
0: Bardzo dobrze, że gra teraz taka muzyka, ponieważ uczniowie przestają samodzielnie myśleć.
1: I to jest dramat. Dramat epicki, liczył ten numer.
0: Musimy porozmawiać jeszcze w tej godzinie.
1: A to Alan Walker i Ava Max oczywiście.
0: Fate!
1: Gramy!

0: Dennis Lloyd, Mad World w Meloradiu.
1: I to jest szalony świat, naprawdę.
0: No dzieci, w zasadzie tak naprawdę co drugie dziecko praktycznie używa sztucznej inteligencji do pracy, do uczenia się, do pisania wypracowań w szkole.
1: 55% młodzieży do tego się przyznaje. No jest to problem, bo potem ci ludzie nie potrafią sobie poradzić z najprostszymi zadaniami. Dostają instrukcje i wywala im errory, iksy na oczach się pojawiają i oni już nie wiedzą, co robić dalej.
0: Pewna dziewczynka, którą znam, może moja rodzina, może moja kuzynka, nie wiem.
1: Może.
0: Zapytała się ostatnio sztucznej inteligencji, jak zrobić warzywa na parze.
1: I co, udało się?
0: Nie, co gorsza.
1: Krok pierwszy. Wyrzuć wszystkie warzywa.
0: Warzywa są ble.

0: gdzie mnie zabierasz?
1: FF, ja cię zabieram na taniec z gwiazdami.
0: O, ty. Odpadniemy w pierwszym odcinku. Nikt nigdy nie odpada w pierwszym odcinku, ale my byśmy tego dokonali.
1: A ja na przykład uważam, że wygralibyśmy kryształową kulę. Mamy kocie ruchy.
0: Tak, chyba jak sobie na bazarze kupisz, to będziesz miała kryształową kulę.
1: Natomiast chyba doskonale wiemy, że Madzia od Bagiego jest tam główną gwiazdą, no, mimo że jest tancerką.
0: No tak, ale właśnie taką tancerką, która jest chyba słynniejsza od swojego teraz partnera tanecznego.
1: To fakt.
0: Ja nawet nie wiem, z kim ona tańczy, szczerze mówiąc.
1: Z takim aktorem. Aktorem. Dobrze się rusza też. Natomiast Bagi, czyli chłopak Madzi, nie przyjdzie na taniec z gwiazdami, nie będzie na widowni.
0: Jak to? Nie chcę patrzeć, jak... jego kobieta tańczy z kimś innym?
1: Tak jak Robert.
0: Robert Lewandowski.
1: Nie no, tam się pokłócił z panem prezesem.
0: A myślałem, że z Madzią się pokłócił.
1: Nie, no co, to znaczy nie wiem.

0: Criss Cross Amsterdam. To jest Maj w Maloradiu. Tak właśnie podkręcamy tempo.
1: A w tej godzinie zdradzimy wam z Mikołajem, dlaczego lubicie, tudzież lubimy wąchać dzieci.
0: Nie my, proszę mnie do tego nie mieszać.
1: Ja też wolę wąchać koty.
0: Ja nie wącham żadnych dzieci. Proszę trzymać dzieci ode mnie w sensie... Dobra, wow. Nieważne.
2: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: Promocja. Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w...

0: zwykły dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy, Frosta kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Wybieram Al, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: 18,47,12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
9: To ja też chcę. 24,30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.

0: świetnie Mikołaj grasz na zębach. Martin Garrix, Animals.
1: Chciałbym tak potrafić, naprawdę. Widziałem filmiki w internecie.
0: Nie wiem, czy wiecie, ale kobiety mają taką cechę rzekomo, jak są mamami, że kochają wąchać dzieci. Mhm. Swoje dzieci.
1: To dobrze, że podkreślasz, że swoje.
0: Swoje dzieci. I zrobiono badania, dlaczego tak te dzieci ładnie pachną i dlaczego ten zapach nam wszystkim się podoba. Mhm.
1: Bo no, wszystkim to bym się kłócił, ale mów dalej.
0: Zapach dzieci przypomina im o facecie. Tylko tak się zastanawiam, chodzi o te brudne dzieci czy o te pachnące dzieci?
1: No właśnie. No takie, no dzieci to mi się nie kojarzą z czystością.
0: Prawda?
1: Jakoś, nie? Raczej z takimi odruchami. Tak jak Animals.
0: Mikołaj.

0: Robin Schulz, Better Times, Meloradio, Barbs, tak podkręcamy tempo. Mega lubię ten kawałek, mam same dobre wspomnienia z nim.
1: Same dobre czasy ci się przypominają, lepsze czasy. Bo jak to się mówi, dobrze to już było. Ale za chwilę będą newsy i też będzie dobrze. Czy wiesz, o kim będzie w newsach Meloradia?
0: Robercie?
1: Ha-ha-ha-ha-land. Hej!
0: Kto?
2: A już o 15:00 zagramy!
1: Żart. I like Marlon Hofstadt.
0: Wiem, kto to.
1: No to kto, powiedz?
0: Ten piłkarz taki.
1: No dobrze.
0: Duży wielki
1: piłkarz.
0: Wiking.
1: Tak, tak. Ściął włosy ostatnio, wiesz?
0: Wiem.
1: No to znasz go, nie?

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 zł w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Zapraszamy już 3 października do Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej na kultową Mamma Mia! Przed nami ponad 2 godziny z zagranymi i zaśpiewanymi na żywo przez artystów teatru Varieté Muza największymi hitami ABBY. Bilety do nabycia jeszcze na portalach kupbilecik.pl i biletyna.pl. Pamiętaj, słynna Mamma Mia już 3 października w Olsztyńskiej Filharmonii. Nie przegap okazji, by na żywo zobaczyć ten najpopularniejszy spektakl muzyczny ostatniej dekady.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland kartę Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów, kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
4: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie 2 sztuk.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
8: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
7: No tak. 10 na 10.
9: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
0: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
10: O reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.
11: To są newsy na 15. Ula Harciarek. Zapraszam. Zmarła jedna osoba ciężko ranna w wypadku pociągu i ciężarówki w Sokolnikach Suchych. To jedno z 4 najciężej rannych. Rekordowo mało wody w Wiśle w Warszawie. Poziom rzeki to 95 cm. Prawie 1 200 000 cudzoziemców pracuje w Polsce. Największa grupa to Ukraińcy, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
12: Na drugim miejscu są Białorusini, pracuje ich prawie 108 tysięcy, a na kolejnych miejscach obywatele Indii 22 tysiące, Gruzji i Kolumbii po 20 tysięcy.
11: Większość pracujących obcokrajowców to mężczyźni. Piłkarz Erling Haaland wyrównał strzelecki rekord Manchesteru City. 26-latek ma na koncie 36 goli. To tyle samo, co były argentyński napastnik angielskiego klubu Sergio Aguero.
13: I mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i porozmawiamy o strażakach.
14: Ależ sypniemy też kasą.
13: Wow, dla mnie?
14: Nie.
13: Ach.
14: To nie chcesz, tak?

0: James Hype to Ferrari.
1: A wiecie, co jest czerwone, tak jak właśnie takie Ferrari?
0: Wóz strażacki.
1: Ja lubię strażaków.
0: Mówiliśmy w zeszłym tygodniu o ochotniczej straży pożarnej z Żabiec, która wpadła na pomysł, że zbierze 4 miliony butelek i puszek kaucyjnych.
1: Świetne.
0: I zamienią to na nowy wóz strażacki.
1: Udało się?
0: No właśnie, postawili kilka koszy, ludzie mogli tam wrzucać te butelki, no i ktoś te kosze niestety okradł.
1: Czy to był Polak?
0: Nie wiem.
1: Ja tak pytam.
0: Dlaczego wyciągasz
1: takie
0: wnioski? Boże święty.
1: Dla kolegi pytam.
0: Oddaj paszport.

0: 19 po 15.
1: Piękny utwór.
2: Szybka kasa. Z Meloradia.
0: Czy to jest ten moment, kiedy my dzwonimy do naszych wspaniałych słuchaczy, którzy byli na meloradio.pl?
1: Oczywiście, wykręcamy już teraz numer do Szymona. Tak jest.
0: Oby Szymon odebrał, ma tak fantastyczne zgłoszenie.
1: No ma na to oczywiście 5 sygnałów. Czekamy.
0: Ja w niego wierzę. Cześć Szymon, Iga Mikołaj, Meloradio.
1: Siemano.
3: Cześć, witam. Siemano.
0: Gdzie cię zastaliśmy?
3: Tylko Wodka.
0: Gdzie?
3: Jeszcze raz.
0: Gdzie cię zastaliśmy?
3: Kowalska.
0: Musisz wyjść ze studni, Szymon, bo trochę cię przerywa.
3: No właśnie, też nie do końca słyszę, bo przerywa was.
0: O rany.
1: Albo nas też przerywa. Wszystkich
0: aha,
1: nas przerywa.
0: No to niedobrze. To co teraz? Próbujemy jeszcze, Szymon. A spróbuj się, dobra, ostatnia szansa. Spróbuj gdzieś przejść, kawałeczek dalej.
3: Okej, okay, bo potem także. O, teraz chyba lepiej.
0: Dobra, spróbujmy.
1: No ja słyszę, ja wszystko
0: byłeś
1: słyszę.
0: Na meloradio.pl, no co ci 200 zł?
3: Tenisową do Nowo Poznanej dziewczyny.
0: Nowa Poznana dziewczyna i rakieta tenisowa, tak?
3: Tak,
0: dlaczego?
3: Tak, chcę zagrać ten pierwszy mecz.
1: Na pierwszej randce mecz w tenisa, no to niebezpieczne troszkę. Co jak przegrasz?
0: Bezpieczne, bo może ona potem się...
3: Sport jest świetny, tylko... Znaczy, nie?
1: No dobra, sport jest świetny, to z naszej strony coś tutaj przerywa, bo wiemy, że nas też przerywa. Ale przelew nieprzerwanie idzie do ciebie.
0: Ja mam nadzieję, że ona się potem pobawi twoją rakietą.
2: Szybka kasa od Meloradia.

0: To Kygo i Max McNown we Freakfajcie w Melo Radio. Take me back. Tak podkręcamy tempo. Ika, zrobisz fikołka?
1: Nie zrobię.
0: To co ty sobą reprezentujesz w ogóle?
1: Ja po prostu nie umiem
0: zrobić
1: fikołka.
0: To jest skandal. Ja tu przychodzę na rozrywkę,
1: tak,
0: na program rozrywkowy, a ty fikołków nie
1: robisz.
0: Nie,
1: bo wystarczy, że jestem, okej?
0: Okay? Wychodzę.
1: Nie, ktoś już tak kiedyś powiedział.

0: Melo Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Autopromocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
2: Jak co weekend? Najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubia albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Rano obudzi największego śpiocha. Południu

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Teraz w Netto polskie pomidory marinowe luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii dobry plan wystarczy.
5: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: 12 września Twierdza Światła w Twierdzy Wojen w Giżycku. Czekają na Was świetlne instalacje, bajkowa polana i świetlni animatorzy. Na scenie Karolina Lizer, Monika Wierzbicka, Martin 126 oraz DJ Skytech. A także wyjątkowy pokaz Phoenix Boy Group, Mad Mike Gitar i Maestro Chives. Światło, lasery, efekty specjalne i cicha pirotechnika. Na wydarzenie zaprasza burmistrz Giżycka Ewa Ostrowska. Więcej na twierdzagiżycko.pl oraz social mediach.
8: Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.

0: Classy Kisses.
1: Z czego radość?
0: Z Dody, słuchaj.
1: Właśnie Doda dzieli bardzo ludzi. Albo się ją kocha, albo wręcz przeciwnie. W której jesteś grupie?
0: Wiesz to, chyba jednak w tej,
1: wręcz
0: w tej
1: przeciwnie.
0: Drugiej. Chyba w tej drugiej. Bardzo mnie rozbawiło to, co powiedziała o jej występie, że no, ludzie w polskim show biznesie się nie wspierają i przykładem jest to, że nikt z branży nie pochwalił jej występu.
1: Doda mówi o tym, że ludzie się nie wspierają, że się krytykują. Doda to mówi, tak?
0: Tak, tak,
1: Doda.
0: Tak. A to ona właśnie Stinga krytykowała, tak? Że fikołków nie robi, nie? Ile Sting ma lat?
1: Ze
0: 900 100? Już chyba, nie?
1: No, no co, no bo ona robi show, tak? To on też by mógł. O co ci chodzi?
0: No tak, no przecież gdzie tam Stingowi do Dody naszej elektrody fantastycznej?
1: Królowa jest tylko jedna.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Say Something, Sonny Federa i Becky Hill.
1: To nowość na naszej antenie, a jaka dobra.
0: Brzmi fantastycznie, prawie jak widziałem orła.
1: Nie, to nie był orzeł. Kruk?
0: Nie. Do góry wzbił się niczym
1: ale wiatr. Ale to w piosence, w newsach? Nie,
0: nie, to też
1: gołąb?
0: Orzeł.
1: A orzeł.
0: Jaki gołąb. Posłuchacie zresztą sami zaraz.
2: A już o 16 zagramy
0: Another Talk to You.
1: To jest numer moich wakacji, pozdrawiam.
0: Ale tych wakacji? 2K26?
1: 2K26, nice. Cypr, let's go. Punktualnie o 16, lecimy na Cypr.

0: Lista waszych ulubionych numerów.
1: Bujaliśmy się do tego numeru przez całe wakacje. Nadszedł wrzesień i nic się nie zmieniło. How does it feel? Ten numer tak wam się podoba, że po raz kolejny został numerem 1 30 Melo Radia. Dubdogs na szczycie. A jak będzie w tym tygodniu?
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Szykujemy skok.
7: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
8: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum, szum, szum.
9: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
10: Świat ciebie potrzebuje.
9: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
11: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland.
13: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
14: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
13: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
15: Aha.
16: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow.
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
18: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
19: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
0: O reklamie.

0: Olsztynie.
1: Joanna Boruc, zapraszam na początek do olsztyńskiego kina Helios, gdzie dziś kolejna odsłona cyklu Kino Kobiet. I będzie można zobaczyć film Totalna Magia 2. To o 18:00. Pozostałe repertuarowe propozycje znajdziecie w sieci. Jutro z kolei ciekawe wydarzenie odbędzie się na plaży miejskiej przy CRS Ukiel. To konkurencja medyczna w ramach 23. Międzynarodowych Mistrzostw Polski w ratownictwie medycznym. Uczestnicy tych zawodów będą udzielać pomocy w symulowanym zdarzeniu medycznym na molu numer 1. Już od rana można przyjść i popatrzeć. Teraz zaglądamy do Carpenter Inn Irish Pubu, gdzie już w najbliższą niedzielę stand-up wystąpi Jacek Stramik z programem pod tytułem Deprawacja. Początek o 19:00, szczegóły na Facebooku.
2: To są newsy na 16:00. Ula Harciarek. Zapraszam. Ceny paliw w górę, bo ponad $100 kosztuje już baryłka ropy, a jeśli będzie jeszcze drożej, to zdaniem ekspertów cena diesla może podskoczyć do nawet 10 zł. Za 2 godziny ruszają Mistrzostwa Europy w siatkówce mężczyzn. Na początek Bułgarzy zmierzą się z Macedonią, a Polacy rozpoczną rywalizację jutro meczem z Portugalią. Mediacje narzeczeńskie. Takie spotkanie organizuje krakowska kuria. Chodzi o to, by zapobiegać kryzysom w związkach, mówi diecezjalny doradca życia rodzinnego dr Magdalena Dej.
3: Temat teściowej wywołuje szczególnie dużo emocji u młodych. Myślę, że pierwszym najważniejszym krokiem jest po prostu od mamusi się wyprowadzić.
2: Są też kwestie dotyczące na przykład wspólnego mieszkania. Amerykański prezydent Magest Donald Trump przekazał po $45 000 w ramach świątecznych podarunków trzem bliskim współpracownicom z Białego Domu.
4: A czemu ty nie masz dla mnie prezentów? Jestem twoją bliską współpracownicą.
5: Wiesz co, bo... No ja i Donald to chyba jednak inny kaliber ludzi.
4: To dobrze.
5: To dobrze dla mnie, nie?
4: Talk to you another. Tak zaczynamy godzinę 16:00, podkręcamy tempo. Fajnie, że jest nam tak tutaj wygodnie w tym studiu,
5: fajnie,
4: nie?
5: Fajnie, że jest fajnie. Ja przepraszam, zjadłem i teraz nie mam siły wstać, więc patrzę się w sufit i nie wiem, ile jeszcze
4: trochę
5: zostało nam intra do zagadania.
4: Byś... Nie skończę. W każdym razie jeszcze musimy chwilę pogadać, więc pogadam ja może o tym, co zrobimy w tej godzinie. A wiesz, co zrobimy?
5: Nie wiem, bo nie widzę ekranu.
4: Porozmawiamy o Skolimusiu.
5: O, to czysta przyjemność.
4: Iga Mikołaj, hej.

0: nocy.
1: Anioły i demony w Meloradiu. A Skolim jest aniołem czy demonem?
2: Myślę, że aniołem jednak. On tyle dobrego robi dla polskiego społeczeństwa.
1: Prawda.
2: Paliwo ma tanie. Dzisiaj zauważyłem, że 95 już prawie 9 zł. Bez grosza.
1: Ma tani chyba nocleg.
2: Tak. I będzie miał teraz napoje w puszkach. I to uwaga, bezkaucyjnych.
1: I to jest niesamowite. Mi się to bardzo, słuchajcie, podoba. Naprawdę.
2: Na pewno się przyda, wiesz, kiedy wzrośnie...
1: Oj, tak, taki napój jak w lecie od Skolimusia.
2: Ale dzisiaj chyba ostatni taki ciepły dzień roku.
1: No i po co straszysz?
2: No ale zaraz wiesz, jesień
1: będzie.
2: Pumpkin spicy te sprawy.
1: Ciepli.

0: L'amour toujours, tak miłośnie się zrobiło. Mikołaj, kocham, zróbmy kolonoskopię.
1: To jest dziwna propozycja na randkę.
0: Nie, to nie jest randka, ja się martwię twoje zdrowie, bo ty jesteś już wiekowym człowiekiem i wydaje
1: ale
0: mi się, że to ten czas.
1: Ale w ogóle do mnie nie mów takich rzeczy, ja mam jeszcze czas, ja mam jeszcze 20 lat na to.
0: Naprawdę?
1: Tak, tutaj program badań przesiewowych finansowany przez NFZ, czyli żeby nie płacić, osoby obejmuje w wieku 50-65 oraz młodsze, jeżeli jest historia raka jelita grubego.
0: Znaczy mi się wydaje, że niektórzy to by dopłacili, żeby im zajrzeć
1: pewnie
0: tam.
1: Tak, chociaż ja nie... Ciężko jest mi sobie wyobrazić, szczerze mówiąc, bo miałem endoskopię kiedyś robioną.
0: To przez...
1: To w drugą stronę, przez gardło, tak.
0: Fajnie było?
1: Nie. Wydawałem z ciebie takie dźwięki,
0: jak wiem,
1: na takich filmach przyrodniczych, nie?
0: Tak to nazywają teraz, okej.
1: Okay. Kiedy się tak nazywało? A ta młodzież nie wie nic dzisiaj.
0: Janusz!
1: Nie będę nawet prezentował, jak się dławiłem tą rurą.
0: Nie, proszę, 5 sekund masz. Dobra.
1: O mniej więcej tak.
0: Oh my god. Dracula w Meloradiu.

0: Take it slow, Robin Schulz, Malu Radio. Tak podkręcamy tempo, posłuchacie Freak Fightu. Co tam psujesz?
1: Mi się coś rozpadło.
0: Plecy?
1: Spokojnie, naprawiłem. Nie.
0: Uf.
1: Ale plecy też już naprawiłem.
0: Wiesz, kiedy by ci się rozpadły plecy, jakbyś musiał się wspiąć na jakąś górę?
1: A wszedłem kiedyś na górę. Znaczy, kiedyś, nawet niedawno temu.
0: Naprawdę?
1: Tak, ale powiem o tym zaraz.
2: Meloradio Olsztyn na 90,3.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróby permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 zł w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiały stanowią oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
4: Po reklamie.

0: obca.
1: Albo obca.
0: Jak kto woli.
1: Oczywiście. Bryska w Meloradio, tak podkręcamy tempo. Jakub Patec Patecki to jest gość. Naprawdę, to jest ziomal niesłychany.
0: Mhm. I z Pawbicem teraz podjęli się nowego wyzwania. Chcą zdobyć górę, która nie ma nazwy. Górę bez nazwy będą wchodzić.
1: Ale jest bardzo wysoka.
0: Tak. W Pakistanie, ile to tam jest?
1: Sześciotysięcznik.
0: Sześciotysięcznik. Jezu. Ja w zeszłym roku wszedłem na ślęże. 718 metrów nad poziomem morza.
1: Brawo, możesz
0: bez ślenu w dodatku.
1: Wybrać się z patecem normalnie.
0: Chyba nie. Chłopaki, bądźcie ostrożni.

0: On Tonight. Bardzo lubię ten kawałek. I też mi się podoba to, że męczymy się chodząc po schodach.
1: Tak, a tutaj taka głosówka wpadła na naszego WhatsAppa Meloradia.
2: Ja przedwczoraj byłam na rysach, ukończyłam koronę gór polskich. Aha. Boli mnie kolano tak, że chodzić nie mogę, ale planuję już kolejną trasę.
0: Warto było.
1: Mnie też bolało, jak wszedłem na te ślęże i stwierdziłem, że nigdy więcej.
0: A mnie też boli, a nigdzie nie weszłam.
1: No i takie to właśnie z nas...
0: Lamusy.
1: No, ładnie powiedziane.
3: A już o 17:00 zagramy...
1: Sorry, papi.
0: Becky Hill, Topic, tak podkręcamy tempo w Melo, punktualnie o 17:00.

0: reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: 12 września Twierdza Światła w Twierdzy Bojen w Giżycku. Czekają na Was świetlne instalacje, bajkowa polana i świetlni animatorzy. Na scenie Karolina Lizer, Monika Wierzbicka, Martin 126 oraz DJ Skytech. A także wyjątkowy pokaz Phoenix Boy Group, Mad Mike Gitar i Maestro Chives. Światło, lasery, efekty specjalne i cicha pirotechnika. Na wydarzenie zaprasza burmistrz Giżycka Ewa Ostrowska. Więcej na twierdzagiżycko.pl oraz social mediach.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
10: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
14: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
15: Kia. Movement that inspires.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: O reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Co jest grane w Olsztynie?
16: Joanna Boruc, propozycja muzyczna na początek i zaproszenie na wyprzedaż winyli i płyt kompaktowych na targach w stylu vintage. To już 9. odsłona tego wydarzenia w najbliższą niedzielę od 10 do 18 na lotnisku w Dajtkach. W ten weekend także ciekawe wydarzenie w Kortowie, czyli ogólnopolskie święto sera. Oczywiście będzie mnóstwo pyszności do spróbowania, ale będzie też dobra zabawa. W sobotę, w samo południe będzie próba pobicia serowego rekordu. Uwaga, w rozciąganiu sera mozzarella wyprodukowanego w Katedrze Mleczarstwa i Zarządzania Jakością UWM. Dwudniowa impreza potrwa w sobotę od 10 do 18, a w niedzielę od 10 do 16. Z kolei w piątek zaproszenie do Hali Urania na 15. Festiwal Promocji Warmii i Mazur. Wama Marketing. Człowiek, kreatywność, technologia. Szczegółów szukajcie na facebookowym profilu Hali Urania. Wstęp wolny. to są newsy na 17. Ula Harciarek. Zapraszam. Raty kredytów bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Prawdziwe oblężenie SOR-u szpitala w Zielonej Górze. To w związku z trwającym w mieście winobraniem. Pacjenci są pijani. Rekordzista zbliżył się do śmiercionośnej dawki 5 promili alkoholu we krwi. Mówi rzeczniczka szpitala Sylwia Malcher-Nowak.
17: Najwidoczniej była ta osoba mocno zaprawiona, jeżeli chodzi o spożywanie alkoholu, ponieważ mimo takiej ilości całkiem zwyczajnie rozmawiała z personelem.
16: Winobranie zakończy się w niedzielę. Z wielkopolskiego odcinka A2 znikną nieużywane punkty poboru opłat, informuje o tym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Robert Lewandowski spotka się z Leo Messim na jednym boisku. W Chicago dojdzie do ich pojedynku w amerykańskiej Major League Soccer. Początek meczu o 2:30 naszego czasu.
18: I mamy godzinę 17, słuchacie Freak Fightu i mamy do Was fantastyczne pytanie.
19: I niezbędny będzie oczywiście WhatsApp Meloradia. Zapraszamy na meloradio.pl, tam znajdziecie do niego odnośnik.
18: Drodzy panowie, skupcie się.

0: Paquito.
1: Paquito. Living on video.
0: Jaki jest najlepszy komplement na literkę W?
1: No, wyglądasz idealnie, jak to pan z Colim śpiewał.
0: Nie będę śpiewać. Co jeszcze na przykład? Wyjdź za mnie.
1: O, no to nie. Taki ładny komplement. Ale nie każdy chyba chciałby go usłyszeć.
0: Tak, ja bym uciekła na przykład. Jaki jest najlepszy komplement na literkę W? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia.
1: To jest nasze dzisiejsze pytanie. Odnośnik do WhatsAppa Meloradia znajdziecie oczywiście na naszej stronie meloradio.pl. Najlepszy komplement, jaki można komuś sprawić na literę W.
0: To proste chyba jest, bo dzisiaj jest w ogóle dzień urody, tak? Tak wydawca kiwa głową. Komplement na W.

0: 18 po 17 słuchacie Freak Fightu, a my sprawdzamy, jaki jest najlepszy komplement na literkę W. Ja chcę pierwsza, bo
1: proszę
0: tutaj
1: bardzo.
0: Ktoś napisał, wysłałem ci przelew, no ja aż się robię...
1: No ja nie sprawię ci takiego komplementu, wybacz, ale mogę ci powiedzieć tak jak Marcin, jesteś wyjątkowa.
0: Fajne, fajne, mnie to kupuje.
1: Ania napisała taki, wiesz, trochę taki szlagier.
0: Tak?
1: Wierzyłem, że anioły nie istnieją do czasu, aż spotkałem ciebie. Co my tu jeszcze mamy? Wyrąbana w kosmos, taki komplement na W. I Karol proponuje, że komplement na literę W to jak najbardziej wyczepiasty.
0: Co to znaczy?
1: No taki, że wyczepiasta jest, no. No tak.
0: Aha.
1: Kiedyś tak się mówiło, widzisz.
0: To chyba za twoich czasów.
1: Mamy jeszcze wiadomości głosowe. Aleksandra?
2: Nie no. Najlepszy komplement na literkę W. Worów pod oczami ci nie widać. Hehe.
0: Trochę chamski.
1: I tak nikt nigdy nie powiedział, a akurat mam wory pod oczami niestety. Marta?
3: Najlepszy komplement dla kobiety to jest oczywiście wyjątkowa, wytworna i oczywiście wspaniała.
1: Cały zestaw. Jaki jest najlepszy komplement na literę W? To jest nasze dzisiejsze pytanie. Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl. Poprosimy o więcej głosówek.
0: Więcej,
1: będzie nam bardzo
0: mocniej.
1: Miło.
0: Lepiej.
1: Zazwyczaj się trzyma, mówi, nie?
0: Masz rację. No to więcej, mocniej.
1: Lepiej?
0: A, lepiej, ale jest dobrze. Ale może być lepiej.
4: To jest

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Iga, wymiatasz.
1: Dzięki.
0: To taki komplement na W.
1: Staram się. A jakie są komplementy według was? Let's go!
0: Adi?
2: Taki komplement dla kobiety? No wiadomo, że wypłata. Nie ma lepszego.
1: My nie jesteśmy materialistami.
0: A co, dla mężczyzn nie ma już wypłaty? Skończyły się? Gdzie parytety w tym
1: dla
0: wszystkim?
1: Mężczyzn są schabowe.
0: I to uczciwa wymiana.
3: Autopromocja. Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy... Idę w melo.

0: Reklama. Moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
5: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
7: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Kart Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Teraz w Netto polskie pomidory marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Panie Pacie! Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
15: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
14: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
16: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę.

0: koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
1: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj.

0: Beautiful People, Chris Brown i Benny Benassi. Tak podkręcamy tempo we Freakfajcie w Melo Radio.
1: Jaki jest najlepszy komplement na W? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie. Dzięki za wszystkie głosówki.
0: No, według Natalii najlepszy komplement dla kobiety to wyszczuplałaś. Taki
1: backhander
0: trochę, nie?
1: Różnie.
0: A Marcin proponuje wyjątkowa wariatka.
1: To fajne, takie w moim stylu.
0: O, ale myślę, że twoja przyjaciółka chyba się do nas odezwała. To Magda.
2: Hej, ja co miesiąc powtarzam mojej przyjaciółce, że wspaniale wydaje wypłatę. Pozdrawiam.
0: I jest jeszcze Weronika.
3: Najlepszy komplement dla kobiety. Aha. Na literę W? Wiesz, miałaś rację.
0: O, pięknie.

0: World Away to Griffin, tak podkręcamy tempo.
1: A wiecie, co ja wam powiem?
2: Mm-hmm.
1: Że ja się dowiedziałem, że Iga nurkuje głębinowo.
2: A tak, taki fun fact o mnie.
1: W ogóle niesamowite. Ja dzisiaj przychodzę do pracy i Iga do mnie, ej, wiesz, że ja nurkuję głębinowo?
0: To jest taki flex, nie? Bo to drogie rzeczy są generalnie, takie głębokie nurkowanie, nie? Ile?
2: Bardzo.
0: Ile?
1: Głęboko by szukać. Wyskakuj z paragonów.
3: A już o 18:00 zagramy...
1: No.
0: Just będzie. The way you are.
1: Tak. Właśnie to chciałem powiedzieć.
2: I my
1: tylko nie dałeś mi, Mikołaj.
0: Przepraszam, wszedłem ci w słowo.
1: Ale będzie też dużo więcej fajnych numerów.
2: Mua.
1: Buzi.
3: Autopromocja.
4: Bociano odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
5: Odlatujemy, odlot!
4: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10:00.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Zapraszamy już 3 października do Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej na kultową Mamma Mia! Przed nami ponad 2 godziny z zagranymi i zaśpiewanymi na żywo przez artystów teatru Varieté Muza największymi hitami ABBY. Bilety do nabycia jeszcze na portalach kupbilecik.pl i biletyna.pl. Pamiętaj, słynna Mamma Mia już 3 października w Olsztyńskiej Filharmonii. Nie przegap okazji, by na żywo zobaczyć ten najpopularniejszy spektakl muzyczny ostatniej dekady.
11: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
13: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
14: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland.
15: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
16: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
15: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
16: W końcu będę miał kieszonkowe.
15: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
17: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
20: Od
19: od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: Ale jesteś zadowolony.
21: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
20: Aha.
21: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
20: Wow.
21: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
20: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
22: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
23: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
24: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
25: 12 września Twierdza Światła w Twierdzy Bojen w Giżycku. Czekają na Was świetlne instalacje, bajkowa polana i świetlni animatorzy. Na scenie Karolina Lizer, Monika Wierzbicka, Martin 126 oraz DJ Skytech. A także wyjątkowy pokaz Phoenix Boy Group, Mad Mike Gitar i Maestro Chives. Światło, lasery, efekty specjalne i cicha pirotechnika. Na wydarzenie zaprasza burmistrz Giżycka Ewa Ostrowska. Więcej na twierdzagiżycko.pl oraz social mediach.
26: Marian, a gdzie mogę kupić
27: na ten... Na mediaexpert.pl.
26: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
27: Na mediaexpert.pl.
26: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
27: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: słuchaj na 95 FM.
1: To są newsy na 18. Ula Harciarek. Zapraszam. Są nowe ustalenia w sprawie katastrofy kolejowej pod Radomiem. Według śledczych to ciężarówka wbiła się w pociąg, mówi prokurator Aneta Guść.
2: Te informacje, które posiadamy, wskazują na to, że kierujący tym samochodem ciężarowym wjechał w jeden z pierwszych wagonów pociągu.
1: W katastrofie zginęła jedna osoba, a 20 zostało rannych. Rekordowe ceny paliw. W ciągu tygodnia cena diesla wzrosła o 36 groszy, a benzyny 95 o 26 groszy, wynika z najnowszych notowań portalu e-petrol.pl. Minister edukacji chce pozbyć się laptopów i tabletów ze szkół, ale to w Szwecji. Ma to polepszyć wyniki uczniów, bo słabo wypadli w międzynarodowym badaniu PISA. To ma być najdroższy film w karierze Ridleya Scotta. Nowa wersja Wyspy Skarbów może kosztować ponad 250 milionów dolarów.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: idę w Melo.
1: Czujecie to? Tak pachnie zbliżający się weekend. Ach, jak dobrze. Mamy środę wieczór, humor Gitówa. Do piątku coraz bliżej i to najważniejsze. Milki, David Guetta. Taki zestaw mam dla was na sam początek, a będzie tylko lepiej. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Poza tobą nic, to nowa Liwka w Mela. Hipnotyzujący numer, za to teraz coś dla wszystkich, którzy tęsknią za wakacjami. Ile wspomnień mam z tym kawałkiem? To nie zlicza. A ino Corrida, United Nations i Laura Moore. Gramy już teraz, a za moment powiem wam, kto nie boi się książula. Jest ktoś taki.

Hej, Queen of Kings to Alessandra, nie mylić z Aleksandrą, a ja jestem Aleksander. Choć dla znajomych Pychu, więc dobrze, przynajmniej tak długo nie muszę się przedstawiać. Dobrze, że jesteśmy znajomymi. Pychu z tej strony, siemano, 18.18 na zegarach. On nie boi się książula. Michel Moron, jedna z gwiazd kulinariów, udzieliła wywiadu. No i chłop powiedział, że on to się książula nie boi. Śmiało książulo może wbijać do jego restauracji, bo jego to mogą się obawiać osoby, które dają dwa plasterki salami na pizzę. On tak nie robi. No, jedno jest pewne, książulo nie mógłby oceniać na przykład studenckich obiadów, bo jak studenci znajdą dwa plasterki salami, no to mają jedzenie na następny tydzień. I jeszcze się cieszą. Josh Baker i Poppy Bascom, My Place. Tak podkręcamy tempo. Słuchacie Meloradia.

złapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem, że ja robię tylko przeszłe.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kruchy ciepłe, wsitko ja nie próbuję skleić, zleję, zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap, główne danie nie przegrywam.

0: ten kawałek do reklamy.
1: Pogwarzymy. To nowość od Sokoła w ramach projektu Enklawa. Mega mi siedzi ten numer. A wy pamiętajcie, że na ten kawałek możecie głosować na meloradio.pl w ramach 30 Meloradia. Waszej listy hitów. Następne notowanie już w piątek po 18. A do 19. jeszcze dziś pojawi się grupa Accent. Nie mylić z Zenkiem Martyniukiem. Będzie nowa wersja hitu Kylie.
2: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy, Frosta kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
5: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
1: Po reklamie.

0: DJ Got Us Falling In Love w Melo.
1: Thank you, DJ.
0: Thank you, Pitbull. Warto się pośmiać. Środowy wieczór trwa, nie ma co się smucić. 18 minut do 19, a Pitbull to jeden z tych artystów, którzy mają u mnie szczególne miejsce w serduszku, to muszę przyznać. No nie zliczę, ile domówek przetańczyłem do jego numerów, a ile razy jechałem nad morze przy Ocean Drive od Duke'a Dumonta. Ach, aż się rozmarzyłem, ale po 10 latach, po sukcesie jego największego hitu, Duke Dumont wraca. Ain't No Game to jego nowość.

0: Ten gość znany jest z tego, że lubi smakołyki, no bo umieszcza je na okładkach swoich singli. Zresztą krążek, z którego pochodzi ten numer, nazywa się Snacks. I jak tu przejście na dietę? Jack Jones, The Wiz, Never Be Lonely. Tak, gramy jeszcze przed 19.
1: A już o 19 zagramy
0: Bibi Rexa i Sad Girls. Ten fajny numer wybrzmi punktualnie o 19 na antenie Meloradia, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadać, czyli punktualnie o pełnej.
1: Meloradio Olsztyn na 95 FM.

0: autopromocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
2: Jak co weekend? Najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Bo Media
1: Expert taniej masz. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Świetne okazje czekają. W Brico Marche zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit 25 kg, tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej
4: masz. O reklamie.
5: Meloradio Olsztyn. Idę w Melo.
6: Macie jakąś ukrytą supermoc? Jeśli myślicie, że nie, no to zaraz wam udowodnię, że się mylicie, bo potraficie czytać w myślach. O czym myśli Pychu? Ta zabawa już za moment, a wcześniej gramy.
5: Melo Radio. Idę w Melo.
6: Sad Girls, Bibi Rexa, David Guetta, oni na sam początek, Lost Frequencies za moment. Tu Pychu, siemano.

Better Times. Jeden z moich faworytów do opuszczania sobie w samochodzie o tej porze, kiedy już słonko zaczyna zachodzić. To Armin Schulz i Barbs w Meloradiu, 8 minut po 19, a to jest pora na naszą zabawę O czym myśli Pychu. Zasady takie jak codziennie, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy potem dzwonicie na naszą antenę pod 321-321-777, no i zgadujecie, o co mi chodzi. A dziś myślę o wydarzeniu. Nie zawsze tego wydarzenia można się spodziewać i raczej to wydarzenie było w naszym życiu nielubiane. Choć przez pewną grupę to wydarzenie może jeszcze być, bo może jeszcze jest w tym okresie, kiedy to wydarzenie się odbywa. 321-321-777. Za moment możecie dzwonić i zgadywać. Skiety Meloradia są do zgarnięcia.

0: Lanber i ostatni most w Melo Radio, a ze mną nasza socialowa królowa Monika Zajler. Siemano.
1: Siemano.
0: Czy ty kiedyś powiedziałeś jakiemuś chłopakowi, rozpętałeś burzę, teraz z nią zbieraj wiatr?
1: To jest chyba zbyt poetyckie jak dla mnie.
0: Aha, czyli na taki poziom się nie wspinasz, jak rozumiem.
1: Zdecydowanie nie.
0: Czyli jak zrywać, to nie z tobą.
1: No ja to krótko i dosadnie.
0: A ja mam do was krótkie i dosadne pytanie. O czym myśli pychu? W tej wyjątkowej edycji naszej zabawy z naszą Monią, która sama nie zna odpowiedzi na pytanie, o czym myśli pychu, więc będzie tym bardziej zabawnie.
1: Ja nigdy nie wiem, o czym ty myślisz.
0: Bo moja głowa jest całkiem szalona. Słuchajcie, ale wy możecie zgadnąć, o czym myślę. 321-321-777. Słuchaj, Moniś, mam dla ciebie podpowiedzi. Mhm. I dla was, moi drodzy, którzy możecie już dzwonić. Myślę dziś o wydarzeniu. O wydarzeniu, którego nie zawsze można się spodziewać. I było to w naszym życiu wydarzenie raczej nielubiane. To co, odbieramy telefon, bo już widzę, że się lampka świeci.
1: Dawaj.
0: No to próbujemy. 321-321-777. Zgasła lampka. A ty, Moniś, jakbyś miała strzelać, to co byś powiedziała?
1: Moje największe wydarzenie ostatnio to było otwarcie tego studia.
0: A, no tak, ale to raczej przyjemne. No właśnie.
1: Miłe.
0: Ale zobaczymy, czy nasi słuchacze dadzą radę. Siemano, jak masz na imię?
2: Halo, dzień dobry, Małgorzata Sesonek.
0: No cześć, Gosia. To o czym myśli pychu dzisiaj?
2: Ja myślę o dobrej kawie, dobrym posiłku i dobrym, jak to mówią, kolegą czy tam znajomym.
0: Ale to ty o tym myślisz, czy ja?
2: No ja.
0: Ale zabawa polega na tym, o czym ja myślę, Gosia.
2: A, to pan myśli chyba o dobrej kobiecie.
0: Ale to by się niemiło kojarzyło, no daj spokój. Ale ty jesteś bardzo miła, ja cię bardzo lubię. Gosia, masz już specjalne miejsce w moim serduszku, dobra?
2: O jak to nie? To nie, to ja tego odpada.
0: Dzięki, no. Tak kosza na antenie jeszcze nie dostałem. Dobra, ja zrzucam to połączenie, odbieram kolejne.
1: Krótko i dosadnie.
0: Tak, jak ja za twoją radą. Siemano, jak masz na imię?
3: Siemano, Łukasz z tej strony.
0: No cześć, Łukasz, o czym myśli pychu?
3: O pogrzebie, tak mi się wydaje.
0: Nie, nie chodzi o pogrzebie, to aż zbyt nieprzyjemne, choć też nieprzewidywalne, ale chodzi o coś nie aż tak złego. 321-321-777, pora na ostatni telefon, który właśnie w tym momencie odbieram. Jak masz na imię? Siemano.
4: Siemano, Tomek z tej strony.
0: No cześć, Tomek, to o czym myśli pychu?
4: Myślę, że o kontroli ZUS-u.
0: Oj, tego to się trzeba bać, ale zdecydowanie nie o to chodzi. Słuchajcie, ja bym się cofnął do lat młodzieńczych. Jeżeli chodzi o to, o czym myślę, Monia, zostajesz ze mną na rundę drugą?
1: Ja zostanę.
0: No to już za moment runda druga. O czym myśli pychu? Alok i J-Lo, Everything's Fine. To gramy już teraz.

0: okiem eksperta, Monika Tyler, nasza queen socialowa, która dba o wszystko na Instagramie i TikToku. Jak ci się podoba ten numer? A poczekaj, bo ja bym ci jeszcze
1: mikrofon włączył. Włączyłeś mi mikrofonu. No to właśnie tak celisz sobie moją opinię.
0: Dokładnie tak. Właśnie to chciałem usłyszeć. Nowość na naszej antenie. Nightmare i Jordan Sparks. To No Air. Jak ci się podoba, Moniś?
1: Bardzo.
0: No i super. No to pytanie aktualne. O czym myśli Pychu? A wy możecie dzwonić. 321-321-777. Ustaliliśmy już, że chodzi o wydarzenie, którego nie zawsze można się spodziewać. I raczej było ono w naszym życiu nielubiane. No i trochę do czasów szkolnych trzeba by się było przenieść. Monia, ja już ci powiedziałem, o czym myśli Pychu, tak przedpremierowo. Ty lubiłaś to wydarzenie, czy raczej nie?
1: Bardzo nie. Najczęściej nie brałam w nim udziału.
0: O, to ciekawe, bo co, już się poddałaś na starcie? Aha, dobrze. Czekam na wasze telefony. 321-321-777. Dzwonicie zazwyczaj totalnie za free, bo numer do nas jest jak do kumpli, bo my jesteśmy waszymi kumplami, więc zazwyczaj macie go totalnie za darmo. No to odbieramy telefon. Halo, jak masz na imię?
2: Halo, dzień dobry, Małgorzata z tej strony.
0: Cześć, Gosia.
1: Siema.
0: To o czym myśli Pychu?
2: Myślę, że o dobrej nocce.
0: Nie.
2: I położę się...
0: Nie, nie o to chodzi. No to odbieramy kolejny telefon. 321-321-777. Dzwońcie, no jest do zgarnięcia fajny prezent, bo nasze skiety meloradiowe. No to odbieram. Halo, jak masz na imię?
3: A, dzień dobry, Dawid.
0: No cześć, Dawid. To o czym myśli Pychu?
3: Wydaje mi się, że chodzi o sprawdzian.
0: Zaliczymy?
1: Ja mam zaliczyła.
0: Ale, a co jest mniejszego? O, mniejszego od sprawdzianu?
3: Pytanie?
0: Powiedziałeś już.
3: Karskówka.
0: No, musiało tylko wybrzmieć, stary. Brawo!
1: Brawo!
0: Całe nasze studio bije. Brawo, skiety meloradia w tym momencie lecą do ciebie. Mam nadzieję, że ty kartkówki jak miałeś, to już jest to dawno za tobą i miło je, chociaż wspominasz.
3: Tak jest, tak jest. Już nie muszę tego robić. O czym myśli Pychu? Meloradio Olsztyn na 95 FM.

0: na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

0: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Lato i wakacje w głowie. JJ i Still, Summer on my mind. Tak, podkręcamy tempo, to jest Melo Radio, 15 minut do 20, a teraz czas na jedną z naszych nowości.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Słuchajcie, przede mną nic nie ucieknie, żadna świeżynka, która jest warta pokazaniu, no bo my przecież grzebiemy w tych najnowszych hitach i wybieramy dla was te, które warto posłuchać, tak żebyście byli oczywiście na bieżąco. No i tym razem zajrzeliśmy na Wyspy Brytyjskie, tam tanie bilety podobno lotnicze, więc czemu nie? No i ściągnąłem dla was brytyjski duet DJ-ów Oli Warriner, a także Lee Forster. Stworzyli numer, nie numer nawet, w sumie to grupę Warriner, która to stworzyła numer Let Me Forget You. Sytuacja trochę poplątana, ale numer świetny. Posłuchajcie, jak on brzmi, to jedna z naszych nowości.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A na ten numer możecie głosować w 30 Meloradia. Meloradio.pl, tam to robicie, a kolejna lista hitów już w piątek po godzinie 18. No zobaczymy, czy ten numer któreś z 30 miejsc zajmie. Wbijajcie i głosujcie.

za mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Times в Мело. Steve Aoki, Dimitri Vegas, Sound of Legend i cała plejada artystów, którzy wybrzmieli w tym numerze. Tak podkręcamy tempo, 20 za moment i po 20 dalej bardzo mocno wam pogram.
1: A już o 20 zagramy
0: Just a Jack Style i Turn the Lights Off. Ten numer punktualnie o 20 wybrzmi na antenie Melo, to już za moment.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Ubezpieczenie samochodu w banku?
5: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943/A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
6: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.

0: idę w Melo.
1: Znalezione, nie kradzione. Znacie takie powiedzenie? Jak się okazuje, nie jest ono prawdziwe. I to wam udowodnię w tej godzinie, a wcześniej gram Justy Jack Style od ich Turn the Lights Off. Zaczynamy. 20 na zegarach. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Self-aware, Hevmelo. Czy to jest hit tego lata? No moim zdaniem tak. Lumix za nami, 14 minut po 20, znalazła 50 tysięcy w starej komodzie. To w Warzmicach pod Szczecinem. Jedna z kobiet pod świetnikiem zobaczyła komodę, wzięła ją do siebie na chatę, a w środku 50 tysięcy złotych. Nie przyznała się do tego, że tak potężną sumę znalazła, ale ci, którzy tę komodę na śmietnik dali, przypomnieli sobie, że jest w niej hajs, no i zgłosili to na policję. Na policja po monitoringu namierzyła, gdzie ona jest, no i teraz nie dość, że kobieta tych 50 tysięcy nie przygarnie, to jeszcze będzie musiała zapłacić mandat za przywłaszczenie mienia. Ale ja to rozumiem, że nie poszła tego wszystkiego wyjaśnić. Wyjście z szafy wcale nie jest takie łatwe. Szczególnie z tak bogatej szafy.
1: Hi, this is HP from Scooter and this is How Much Is The Fish? Yeah!

0: Radio Olsztyn.
1: Ostatnia nocna po moście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec. To

Rudimental, JLR, numer, z którym mam tylko pozytywne wspomnienia, to Waiting All Night w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 20:27 na zegarach, a gdzie wy mnie podsłuchujecie w ten środowy wieczór? Dajcie mi o tym znać, czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Meloradia, odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Gdzie teraz słuchacie Melo? Jestem mega ciekawy, a ja niezależnie, gdzie teraz jesteście, pogram wam tak, żebyście na pewno nie przysnęli. Thomas Gray i Heaven, to już teraz. Hey!

0: Małe przypomnienie części ciała, Head, Shoulders, Knees and Toes w Melo. Głowa, kolana, coś tam było, coś takiego. Tak podkręcamy tempo, 18 minut do 21, a ja zapytałem, gdzie wy teraz słuchacie Meloradia, gdzie się podsłuchujemy, no i jeżeli czujecie się starzy, to teraz Kacper przemówi.
1: Cześć, tu Kacper, ja was podsłuchuję z Giżycka i właśnie się uczę do informatyki. Jestem w 7 klasie i próbuję tworzyć jakąś stronę internetową. Pozdrawiam was, siemo.
0: Kacper jest w 7 klasie i robi stronę internetową, czyli już osiągnął w tym segmencie więcej niż ja osiągnę nawet po śmierci.

0: Jak będziecie kiedyś mieli okazję, to zajrzyjcie sobie tak dokładnie w tekst tej piosenki. Jest mega ciekawy. Uncle Funkle. O, Natalii, jeszcze przed 21, to za moment.
1: A już o 21 zagramy
0: Shimza i Fire Fire. Ten numer punktualnie o 21, a to dopiero początek. Będzie tych sztosów więcej, bo kiedy inni gadają, to Melo już gra.

Radio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: 18,47,12.
6: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24,39.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie.
10: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.
11: Idę. Idę w Melo.
12: Co trzymacie w lodówkach? Za chwilę Magda Gessler zdradzi, co trzeba z nich wyrzucić. To w tej godzinie, ale wcześniej gramy Shimza i Fire Fire. To na dobry początek. 21 na zegarach. Tupychu, siemano, fajnie, że jesteście.
10: Melo Radio. Idę w Melo.

On Tonight. To Silva Bumpa w Melo Radio. Wkręca się ten numer do głowy niesamowicie, przyznacie. Podkręcamy tempo, słuchacie Melo Radio wieczorową porą, 21.13 na zegarach. Tu Pychu, siemano. Na te produkty trzeba wrzucić z lodówki. Jak mówi ikona sztuki kulinarnej, nasza Magda Gessler. Nie powinniśmy trzymać dużej ilości rzeczy w lodówkach, bo kupujemy tanio, dużo, a potem wyrzucamy. A po co? Lepiej jest mieć mniej rzeczy, ale dobrej jakości. Tu cytat, jak mówi Magda Gessler, należy się przenieść nie na ilość, a na jakość produktów. No jakby otworzyła moją lodówkę, szczególnie przed wypłatą, no to by Madzia się wzruszyła, bo tam jedynie co to ketchup i światło widać. Nicki Minaj, bardzo dobrej jakości hicior. Starships, kultowa rzecz w Melo Radio.

0: Rihanna e Calvin Harris. Wave and Love, klasyczek za nami, a teraz czas na coś nowego.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Bo jak dobrze wiecie, szczególnie wieczorami mamy dla was masę nowej muzy. Przetrzepuję wszystkie możliwe playlisty po to, żeby wyłuskać dla was wszystko to, co najlepsze. No i tym razem sięgnąłem po rynek nigeryjski, no bo stąd pochodzi Ayra Starr, która razem z Peggy Gou stworzyła numer Wo!Men. Tak się on nazywa, no i posłuchajcie, jak on brzmi. Peggy Gou, no to między innymi odpowiada za It Goes Like Na Na Na, taki bardzo wielki wiral swego czasu, kilka ładnych lat temu. Czy to się poniesie takim samym wiralem?
1: Najlepszy drop! No!

muszę się do czegoś przyznać. Nowe studio Meloradia ma tak dobre nagłośnienie, że współczuję 15 ulicom w promieniu właśnie od tego studia, bo ten numer siada fantastycznie. Everlasting, to Armin van Buuren i Sasza. Właśnie, mamy nowe studio. Jeżeli chcecie je zobaczyć, to wbijajcie na Instagrama Meloradia. To jest naprawdę wielki sztos i wiele rzeczy w tym studiu będzie się działo, ale też dużo dzieje się w świecie piłki nożnej, no bo trwają mecze Ligi Mistrzów FC Barcelona i to bardzo mocno pokonała Feyenoord 5-1. Aktualnie też Napoli Arsenal, tutaj 0-0, Sporting z Galatasaray 1-1, w ogóle dużo remisów, bo Liverpool z Atletico też kończy pierwszą połowę, no i remisuje 1-1, jedynie PSG się wybiło właśnie z tej remisowej grupy, no i 3-0 pyka Slovana Bratysława, a jutro kolejne fantastyczne mecze, będzie między innymi Bayern Bodoglimt, to o 21:00. A wcześniej, bo już teraz, Wersow i o północy. Choć 21:45 na zegarach, tak przekornie. Słuchacie Melo.

coś innego, coś bardzo przyjemnego od tego gościa. Lost Frequencies i Mari Frost to Paraiso. Tak, podkręcamy tempo. To jest Melo Radio, 22 za moment wybije, a wy pamiętajcie, że cały czas możecie zgłosić się po szybką kasę. Mamy dla was 200, a nawet 500 zł, tak naprawdę na co tylko chcecie, wbijajcie na meloradio.pl, no i tam dzielcie się waszymi pomysłami, a kto wie, być może już jutro właśnie do was zadzwonimy.

Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka. Po reklamie.

Czasami siada psycha, zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Do tego młoda ci

0: Autopromocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10:00.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.

0: Dishes.
1: Melo Radio Olsztyn.
2: Posiedzimy, pokważymy takie plany.
3: Bez lipy.
2: Posiedzimy, pokważymy takie plany.
3: Bez lipy.
4: Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie śmieszne. To ci powiem, że ja robię tylko przeszłe.

ten kawałek do reklamy. Ty się wierzysz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryz.

ten kawałek do reklamy.

0: Meloradio Olsztyn. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbel permanentny, tak w ramach upiększenia.
2: 200 zł w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Najlepsze Melo jest tylko u nas.
3: Bo nie warto stać w miejscu.
4: Bo liczy się dobra energia.
3: Bo ciągle dodają coś nowego.
0: Meloradio.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Melo Radio.
1: Za oknem burza, krople spływają na bruk, jest się na nudach.